szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: jak?
1: Teddy Swims. To będę we Fox.
2: No. Co to za ziewanie?
0: A, ziewanie dlatego, że akurat to
3: jeszcze można
0: schłodzić przegrzany mózg. I jeszcze można w ogóle o tej porze. A co w ogóle, co ci przeszkadza, że ziewnąłem?
2: Nie, no zdrowo, w ogóle wiem, że przeciętnie człowiek ziewa około 9 razy dziennie. To jeszcze, wiesz co, teraz jeszcze 8 razy sobie zrobimy i wy też, jak nas słuchacie i mamy z głowy na resztę dnia.
3: I fajnie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Filip Kliber.
3: Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: I ziewamy sobie. Na zdrówko.

0: Tak brzmi poranek na wakacjach w RMF Max. Alabama, wow. Ten dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli, to jest wstawaj, nie udawaj. No i co, od samego rana jest robota do zrobienia, bo jest trzeba robota. Zająć miejsce na plaży albo przy basenie.
1: No bo spójrzmy na zegarek, no jest to taka pora, że absolutnie teraz jest pora na to, żeby sobie położyć taki ręczniczek.
0: Spójrzmy nawet trochę.
1: Ale nie na Teneryfie. Jak się okazuje, w jednym z hoteli została wprowadzona policja leżakowa, która pilnuje porządku przy hotelowych basenach. Halo, policja, proszę na leżak przyjechać.
2: Ale chcemy was zapewnić, że słuchajcie, wy już wstaliście z waszego leżaczka i się nie martwcie, my wam popilnujemy przez cały dzień. Nikt nie będzie leżał w waszym łóżeczku. Możecie nas liczyć.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale to jest wyborny numeros. To jest The Weeknd i Blinding Lights w RMF Max. A to jest wstawaj, nie udawaj.
1: Wczoraj, słuchajcie, wieczorem prasowałam sobie spodnie na dzisiaj. No i zgasiłam już w sumie wszędzie światło, więc był taki półmrok, no i prasuję, myślę sobie, no nie działa, no.
2: Nie da się.
1: Okazuje się, że się nie da wyprasować dobrze po ciemku, wow. Słuchajcie.
2: Ale najważniejsze, że próbuję.
0: Tak. No tak. I o tym jest nasza zabawa właśnie. Próbowałem, nie da się. Także
1: da
0: jeśli
1: się.
0: Macie takie rzeczy, napiszcie nam, nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo SMS na 3001. Co, nie da się na pewno wziąć trzech drzemek pod rząd i wstać na czas.
2: Próbowałeś?
0: Próbowałem.
2: Nie da się.
1: 3001 albo Messenger, RMF Max.

0: Ostatnio hit Instagrama, hit TikToka i to wszystko przez reprezentację Aglin. Another It Talk To You na 6 minut po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dawid podszedł u nas już za moment, więc dla każdego się znajdzie coś fajnego, a my w międzyczasie pytaliśmy was o to, czego się jednak nie da. Co odkryliście, że jednak trudno jest zrobić? Przypominamy, ja na przykład próbowałam wczoraj sobie wypracować spodnie po ciemku. O. Okazało się, że dosyć ciężko. Efekt można zobaczyć dzisiaj.
0: Zaskakujące, ale też córka.
3: Są wiadomości, ale nie emisyjne. Natomiast słuchajcie, odwróćmy tę zabawę. Zapytajmy, co
2: jednak
3: nie,
2: można.
3: Tak, z czego niby nie da się, ale jednak można. I my tak spróbowaliśmy, bo zmywarka tutaj prała. Aha. I drzwiczki otworzyliśmy i da się.
0: I słuchajcie, można. Jeżeli zajrzycie do zmywarki, ona akurat pracuje, można to zrobić. Nic się absolutnie nie wydarzy. Także piszcie nam na Messengera RMF Max, co zrobiliście, co was zaskoczyło, że jednak można to zrobić.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I to dzisiaj będzie bardzo dobry dzień.
2: I my w międzyczasie będziemy próbować robić jeszcze różne inne rzeczy. Na przykład odpalić samochód patykiem.
3: O, wszystko można, co nie można, byle z cicha i ostrożna.
0: Skąd to wziąłeś w ogóle?
3: Staropolskie przysłowie.
2: 8 po 6.

0: na wakacjach, nieważne gdzie jesteście, brzmi super. Andy Dusty, Zokaria w RMF Max, 17 minut po 6.
1: I przy okazji też dostajemy od was wiadomości, co się okazuje, że jednak się da i albo co się nie da. I Michał do nas pisze, że można zgasić światło w lodówce, gdy jest otwarta.
2: Można.
1: Dobrze, można. Potwierdzamy, można.
0: Byliśmy Michał, i sprawdziliśmy.
1: Jeżeli Michał myślałeś, że nie można, można. Jest taki dzyndzel od tego i da się to zrobić, jakby co.
2: No i jest druga wiadomość, co nas zaskakuje, że gdy mówię partnerce, że ketchupu nie ma w lodówce, to ona przychodzi i pokazuje, że jednak jest.
1: No bo to jest akurat normalne, bo akurat dziewczyny mają inne Google Maps do lodówki. Tak zawsze było i tak zawsze będzie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Kizo, przepraszam, Kizo, Bledka, Taxi, 6:30.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i fajnie jest, słuchajcie, bo poznaliśmy wczoraj wieczorem dosłownie listę artystów, którzy wystąpią na zamknięcie mundialu. Mm-hmm. Tak, to już, też się zdziwiliśmy. 19 lipca w Nowym Jorku zakończenie.
0: Tak,
2: no i zagra tak, między innymi Madonna, zagra Justin Bieber.
0: Co?
2: No,
0: ludzie.
2: Więc naprawdę mocny skład.
0: To jest wow. Jaki kraj, taki Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz, nie? To jest dokładnie normalna sprawa.
2: W ogóle ta lista jest jeszcze dłuższa, bo jest Burna Boy, jest BTS, jest Shakira, także i to wszystko, słuchajcie, w 11 minut podczas
3: 11
2: przerwy.
3: Minut?
2: 11 minut, oni wszyscy w 11 minut zagrają.
4: A co, ty w 11 minut się nie zdążysz zabrać do roboty?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz numer, który powinien w ogóle być hymnem mundialu i cały czas nie wiemy, dlaczego,
2: tak,
0: ta, dlaczego go nie
2: za,
0: ma.
2: No. Jestem za, tak. Trips i Mikolas o 6:30 w RMF Max.

0: I zrobiła się 6.39, Milky, Just the Way You Are w RMF Max. Super, gramy od samego rana, żeby czwartek, bo to już czwartek był zdecydowanie lepszy. A oprócz tego mamy zabawę.
1: Ej, dobra, ale czy wy też tak macie? Bo ja na przykład, właśnie, jak myję zlew, to muszę go potem wytrzeć do czysta takim ręcznikiem jednorazowym, nie?
0: Do żeby sucha?
1: Nic nie, tak, do, tak do sucha po prostu, nie?
2: Bardzo dziwne to
3: żeby
2: jest,
3: woda w ogóle
2: robisz?
3: Nie została w zlewie. No,
2: nie, to ja nic takiego nie mam. Ja tylko patrzę,
1: na pewno.
2: Nie, ja tylko patrzę przez okno kilkanaście razy, jak tam jak jestem w domu, czy dobrze są samochody zaparkowane, czy równo stoją.
1: Nie, to spoko. Nie, to z luzi. To
0: nie, jest... nie, no, ale jak stoją krzywo, to co, dzwonisz po sąsiada?
2: Nie, ale jestem zły.
1: Dzwoni na straż miejską, wiadomo.
0: No, no to, a to ty, a ja mam tak, że jak idę do sklepu i na przykład widzę, że leży bluzka, na przykład spadła z wieszaka, no, to ja ją podnoszę.
1: Ale musisz to zrobić, nie?
0: Muszę to zrobić. Co więcej, wkręcam sobie, że jak pójdę do kasy za chwilę z czymś innym, to ktoś w kasie powie mi: brawo, widzieliśmy, no, na kamerach, jest pani najlepszą naszą klientką, zakupy dzisiaj za darmo, brawo, no, za podniesienie bluzki.
2: Ale to akurat dobrze, bo to jest takie też dobre wychowanie, no, ale wiadomo, ale rozumiem, słuchajcie, jakie wy macie swoje obsesje?
1: Na punkcie czego macie obsesję? Co napisz tam na Messenger RMF Max.
2: Nagraj się na Messenger
0: RMF Max. Pogadajmy sobie, nagraj się. Znaczy, ty nagrywasz, my odsłuchujemy, tak to działa.
1: Głosóweczka.
0: Messenger RMF Max, tak jest. RMF Max.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Najlepiej na wakacyjny poranek Vice w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I to jest, kochani, ten moment,
4: a niezłe są z was wykrętasy. Jesteście cudowni, naprawdę, uwielbiamy to.
3: Pytamy was o to, na jakim punkcie macie obsesję, bo ja na przykład mam obsesję na punkcie czyszczenia zlewu. On musi być wyczyszczony do sucha ręcznikiem jednorazowym.
0: Wiemy, Filip, wiemy.
3: Ale na przykład odezwała się do nas Klaudia, która, no dawaj Klaudia, zresztą ty opowiadaj.
5: Papier toaletowy, który musi wisieć w jedyną właściwą stronę, musi rozwijać się od zewnętrznej strony w dół. Niezależnie, czy jestem w domu, czy w gościach, czy w galerii handlowej.
3: No wow, zrozumiałe.
0: Klaudia, przepraszam, wszystko dobrze? Tak. Próbuję przewiesić papier.
3: Nie, zaraz przewiesimy tak samo u nas w łazience.
0: Tak.
3: I mamy jeszcze Michała. Posłuchajcie Michała, bo Michał jest gruby, nie?
6: Ja mam tak, że na przykład teraz jadę autem, słucham was, liczę drzewa i zawsze musi mi wyjść 4, 6, 8, 10 linie z lewej strony drogi, z prawej, ludzi, nie wiem, domy. Zawsze musi mi wyjść parzyście.
3: Wow!
0: Ja się boję zapytać, co jak nie?
3: No, ale ja wiem, że jak na przykład dojedzie gdzieś na miejsce i nie było do 10, to jeszcze musimy do domu kilometr objechać, doliczyć sobie. Michał, jesteś super. Wszyscy jesteście super. Dzięki.
4: Szerokości.
3: Piszcie dalej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Cały czas czekamy na wasze głosówki. Na punkcie czego macie obsesję?
4: Na Messengerze RMF Max.

0: To są właśnie wakacje, to są najlepsze wakacje z RMF Max. Likely, I Follow Rivers, 4 minuty przed godziną 7.
1: No i siema ekipa, wjeżdżamy z dalszą częścią waszych fantastycznych obsesji. Pozdro, piątka.
0: Czas na Kasię.
2: Chciałam powiedzieć, że moim zmorą są leżące na podłodze okruszki. Nie używam miotły, używam odkurzacza. I sobie myślę, dobra, odkurzę tylko w tym miejscu, gdzie leżą te okruszki.
0: Aha.
2: A potem odkurzam cały dom, cały dół, całą górę i zajmuje mi to 40 minut.
0: Kasia jakby to powiedziała męskie, a męskie granie orkiestra, no witaj w naszej bajce. To jest Natalia. Natalia jest hitem, nie?
3: Mam obsesję na równo rozłożonych firankach na karniszu, jeżeli są nierówno, albo ktoś mi to popsuje, bo na balkon wychodzi, za sobą ich nie zaciągnie, nie poprawi, bądź poprawi nie tak, to po prostu trafia mnie coś i muszę to poprawić.
1: Kocham, no, kocham, nic się nie martwcie, jesteście wszyscy normalni, to jest wszystko okej. Okay.
0: Ale podobało mi się tak Kasi, jakby poprawił nie tak.
1: No
0: nie
1: właśnie,
0: tak, czyli
1: tak,
0: wiadomo,
1: ma być dobrze.
0: Czyli po Kasiowemu, nie?
4: Max. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: W RMF Max punktualnie 7, to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. To jest aktualny raport z dróg. A4 na Dolnym Śląsku o poranku może Wam sprawiać więcej problemów. Autobus blokuje prawy pas w stronę granicy w rejonie węzła Jadwisin.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Stopy procentowe nietknięte. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała pozostawić je na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal będzie wynosić 3,75. Ci, którzy mają kredyty na oprocentowaniu zmiennym, mogą liczyć na minimalny spadek rat.
5: To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
6: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
5: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski.
4: A tematem zajął się Igor Skrzypek. Amerykanie atakują Iran. To już druga noc z rzędu. Donald Trump oświadczył, że uderzenia są odpowiedzią na irańskie ataki na statki handlowe. Celem są m.in. irańskie radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych i systemy obrony powietrznej w rejonie cieśniny Ormus. Irańskie media informowały o licznych eksplozjach i zniszczeniach w całym kraju. Jeden z głównych irańskich negocjatorów z USA, przewodniczący parlamentu Mohammad Ghalibaf, napisał na platformie X, że cieśnina Ormus zostanie otwarta wyłącznie na warunkach irańskich, a nie pod wpływem amerykańskich gruźb. W Polsce mamy jesień w środku lata, od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Pomorzu Zachodnim. Tymczasem z falą upałów zmaga się teraz Hiszpania. Barcelona wczoraj zanotowała rekord. Termometry pokazały 40,7 stopnia. I to jest najwyższa wartość od ponad 100 lat prowadzenia pomiarów. W Katalonii obowiązuje czerwony alert pogodowy, a my o pogodzie dla Polski więcej powiemy tuż po mistrzowskim fleszu sportowym. Bądźcie z nami cały czas. To już dziś mundialowa walka o półfinał, pierwsze ćwierćfinałowe starcie Francja-Maroko. 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale i lepsi byli trójkolorowi. Myślę, że obecna reprezentacja Maroka jest lepsza niż 4 lata temu. Wydaje mi się, że jest znacznie lepsza. Naprawdę się rozwija, są na 6 miejscu w światowym rankingu, a to, co teraz robią, jest imponujące. Mówił napastnik reprezentacji Francji Jean-Philippe Mateta na mecz Francja-Maroko 22 czasu polskiego. A w grze o tytuł mistrza mamy 8 reprezentacji poza Francją i Marokiem: Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia, Argentyna i Szwajcaria. Jesień w środku lata, drodzy Państwo. Niestety na termometrach bardzo niskie, nietypowo aż niskie wartości jak na tę porę roku. Mamy 15 stopni w Suwałkach, 16 powyżej zera to Zakopane, 18 stopni w Gdańsku, no to niewiele więcej, 20 stopni Warszawa, do 21 w Katowicach, w Krakowie do 23 kresek najwięcej. To Szczecin. Jeśli chodzi o przejaśnienia i rozpogodzenia, mogą się pojawiać, ale będzie ich znacznie mniej i one pojawią się głównie na zachodzie kraju. Poza tym ma być też deszczowo.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max. W każdej chwili Max nadaje.
5: 5 minut po godzinie 7 można się przywitać na wiele sposobów z ekipą RMF Max. Siemano, cześć, dzień dobry.
7: Właśnie zastanawialiśmy się, jakie słowo pasuje.
5: Tak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, najlepiej. Dzień dobry, jest fajnie, to też możemy Wam obiecać. Do 9, wstawaj, nie udawaj.
5: I oczywiście najlepsze hity: Filip Kliber,
8: Karola Kowalska,
7: Mateusz Marek.
5: To jesteśmy właśnie my, te hity. Znaczy nie, no jest jeszcze Gips, Kukon, Jonatan, ty
8: no
5: masz.
8: I wy.
5: Super i fajnie.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. Walk the Moon i Shut Up and Dance na 11 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwielbiamy wszystkie małe miejscowości i teraz się przenosimy do Wyżysk, bo Wyżyska to jest bardzo niewielka miejscowość w województwie wielkopolskim.
0: Wielka, niewielka.
3: Około 5000 ludzi, nie? Także no,
4: co tam się stało?
3: Tam się stało to, że ktoś po raz drugi trafił szóstkę i dzięki temu w tej miejscowości ktoś ma ponad 5 baniek na koncie.
4: Czajcie to? Że dwa razy z jednej miejscowości ktoś wygrał?
3: Tak, dokładnie no.
4: A to pewnie raz ktoś wygrał i teraz sobie powiedzieć, jak cię musiał sąsiad wkurzać, że wygrał i kurde tak groj, żeby nie było tak wesoło.
3: Ale przy okazji też z drugiej strony tam jest zawsze ktoś, kto ci pożyczy dychę, nie?
0: No to prawda, to jest super, prawda. No. Ja myślę, że po prostu bycie milionerem w Warszawie jest już dawno passé, teraz Wyżyska.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Pozdrawiamy.
3: Całe Wyżyska.
0: Fajnie, a można się tam przeprowadzić?
3: Można.
0: Może jakaś żyła złota, żyła
4: szczęśliwe
0: miliona.
4: Szczęśliwe miasto, miejscowość.

0: Jak to ma być dobre wakacyjne rano, no to koniecznie z RMF Max i z Lumixem Self-Aware. 20 po 7.
1: I przy okazji teraz zaglądamy do sąsiada. Bo u sąsiada okazuje się, że są problemy, a my lubimy.
2: Co się stało?
1: Niemcy mają problem z jajkami, jak się okazuje. Do
0: co
1: tego stopnia.
0: Mówi?
1: Tak, no ja. Jeden z marketów musi wprowadzić limit na 2 opakowania na klienta, bo jak się okazuje, jest problem z dostawcami w tych
0: nie,
1: Niemczech.
0: Nie, że promocja i limit, nie. Tylko po prostu nie ma jaj.
1: No, dokładnie, no. I po raz kolejny się okazuje, że Polska górą. Okazuje się, że polska kura nie ma żadnych problemów. Ona jakoś to znosi.
0: A krótko mówiąc, teraz sobie to można dobrze wyobrazić o tej porze, że Niemiec płakał, jak robił jajecznicę z 4 jaj, no.
3: To jest

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Dzieje się tu tyle samo w tym numerze, co u was w domu. To Ray, Where is my husband? 7:31.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I rybka lubi pływać jeszcze, słuchajcie.
0: No, rybka lubi,
2: przy śniadaniu. Tak, eksperci, słuchajcie, na tapet wzięli ostatnio makrele.
3: Okay.
2: Okazuje się, że ta ryba jest tak samo zdrowa jak łosoś, można się więc zainspirować przy śniadaniu. Nie jest tak droga i można ją złowić w Bałtyku. Także jeśli szukacie wyboru na śniadanie, to polecamy za naukowcami i ekspertami makrele.
3: Ja zawsze zastanawiam, kto jest, że ona tak pływa, wędzona i że tego nie czuć na plaży, ani w wodzie.
0: Tak, dobra, taka rybka w ogóle... Sami nie czuć, nie?
3: Zdrowa, no.
0: Ale aż dziwne, że ona jest taka zdrowa, bo ja w ogóle myślałem, że makrela to jest z McDonalda.
3: Yes, Filip!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No to Max zestaw, nie? No
2: trochę sosiku takiego tatarskiego do tego, no, czekałoby.
0: Dobra rybka.
2: Śniadaniowy zestaw.
0: Tak jak dobre hity u nas w RMF Max. Roxy i White, chciałam ciebie więcej. 7:32.
3: Makrelo.

0: wczoraj z 20 razy zagrałam sobie ten numer w aucie. Moving to the Sun, nowy Jugel w RMF Max, 20 minut przed godziną 8 już.
1: I to jest ten czas, że my zmieniamy świat na lepsze, ale wiemy, że tak samo wy zmieniacie świat na lepsze, bo jesteście najlepszą ekipą RMF Max, jesteście jej członkami.
2: To waszymi jest, rękami zmienimy.
1: To jest super ekipa RMF Max, więc my chcielibyśmy powiedzieć, że chociażby coś takiego dobrego zrobiłem, jak wystawiłem sąsiadowi śmietnik, żeby MPO zabrało. Czajcie to? Tak jestem dobry.
2: Fajnie jest.
0: Fajnie. Tak, ja dokarmiłam na przykład nasze radiowe kotki tutaj dzisiaj na zewnątrz.
1: Super, w końcu.
2: Ja na pewno coś zrobiłem, ale teraz nie mogę zapomnieć, dlatego spytam was, słuchajcie, jak ty zmieniłeś świat na lepsze ostatnio? Prosta rzecz, nagraj na głosówkę na Messengera RMF Max, nawet jak to będzie twój pierwszy raz, jak się do nas odezwiesz. Dawaj, puścimy potem taki message w świat, jak go zmieniliśmy na lepsze, będzie super.
1: Co zrobiłeś dobrego, co zrobiłeś super? Messenger RMF Max.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze.

0: Bibi Rexa, David Guetta to kawałek Sad Girls, ale w RMF Max wszyscy uśmiechnięci. 9 minut przed godziną 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i co tam, ekipa? Chwalimy się wami, bo robicie fajne rzeczy, zmieniacie świat na lepsze, świat na maksa. Dostaliśmy od was głosówki. Co tam się ostatnio udało poprawić na świecie, żeby było lepiej?
0: Posłuchajcie Weroniki.
3: Zostałam samozwańczym inspektorem do spraw psich misek z wodą.
2: Brawo.
4: O, brawo. Jest tego więcej, naprawdę zasypujecie nas wiadomościami.
0: Na przykład Bartek.
5: Dokręciłem śrubkę na ławce w parku.
0: I to jest właśnie to, na czym mi zależało. To
2: na
0: jest
2: tym
0: mój
2: się
0: super
2: trzyma teraz cały park.
4: No tak. A usiądź na ławce bez śrubki.
0: No, na przykład. No.
6: Podlewam kwiatka jedynego na klatce, chociaż nie należy do mnie.
0: Podlewam kwiatka jedynego na ławce.
2: Na klatce.
0: Powiedziałem?
2: Nieważne. No i brawo, i dzięki temu kwiatki żyją. Słuchajcie, możecie cały czas na nas wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Co tam się udało zmienić wam na lepsze?
4: No tulimy was na maksa, jesteście super.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Jest Roza, jest Bruno Mars, jest AFT na 4 minuty przed godziną 8, ale przede wszystkim...
1: Jesteście wy.
0: Super ekipa RMF Max, która między innymi...
2: Kupiłem kefir z krótką datą ważności.
1: Dziękujemy!
3: Zmieniamy świat na lepsze. Razem świat na maksa.
0: To jest właśnie to, czego potrzebujemy o poranku. Takich ludzi jak wy. Tak. Super, że jesteście.
3: Jest was więcej.
0: Jest was więcej. Cały czas możecie nagrywać głosówki na Messenger RMF Max, jak zmieniacie świat na lepsze. Co takiego super zrobiłeś? Po prostu się pochwal.
1: Dostaje
0: się
1: od nas mega order dobrego człowieka na maksa. Za chwilę dla wszystkich, którzy robią wszystkie dobre rzeczy, flash i prognoza pogody.
0: Naklejkę super słuchacza.
1: O!
4: Reklama. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 567 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wiemy, co jest ekstra.
1: Do tego się słucha.
2: To jest hitem.
3: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.

0: 8 w RMF Max. Mamy dla Was garść sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Zapraszam na flash. Krynica morska sprząta po wichurach, niż Bernadette wywołał sztorm. Potężne fale zniszczyły nadmorską infrastrukturę.
1: Sprzątamy i sprzątamy miasto, bo dzisiaj tak naprawdę to tylko awaryjnie. Tam, gdzie były drzewa do cięcia, leżały na samochodach, to tym się zajęliśmy. Jutro będziemy sprzątać. Raz, dwa. Do weekendu wszystko ogarniemy.
2: Troszeczkę drzew powyrywanych.
3: Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem. To, co widziałem na plaży dzisiaj, to zaskoczyło mnie to i to tak solidnie.
0: Mówili turyści, mieszkańcy i burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek. Tuż przed południem minister zdrowia ma się spotkać z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem ma być rządowy pakiet reform w ochronie zdrowia. Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
4: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
5: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia.
4: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
6: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących.
4: Podkreśla poseł Marek Sawicki.
0: Tyle od Kacpra Wróblewskiego.
7: Słuchacie RMF Max.
0: USA udzielą Ukrainie licencji na produkcję pocisków Patriot. To zapowiedź amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa podczas wczorajszego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze. Damy wam licencję na tworzenie Patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem, zróbcie je sami. Firma, która je produkuje, jeszcze o tym nie wie, ale wszystko się ułoży. Tak zwracał się do Zełenskiego Trump. Dodał też, że pracuje nad porozumieniem kończącym wojnę. A teraz już mistrzowski flash sportowy. Bądźcie z nami cały czas. Dziś rusza walka o półfinał mundialu. O 22:00 Francja zmierzy się z Marokiem. Jutro o 21:00 w akcji zobaczymy Hiszpanów i Belgów, w sobotę w Miami. Starcie Norwegia-Anglia, w niedzielę w Kansas City powalczą Argentyna i Szwajcaria. Tymczasem na siatkarskim parkiecie w japońskiej Osace walczą właśnie Polki. Biało-czerwone w Lidze Narodów mierzą się z Amerykankami. Pierwszego seta nasze przegrały, no a później szło już znacznie lepiej. Teraz prowadzą, trwa czwarty set. Rosyjscy siatkarze natomiast znów w grze. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie ogłosiła, że Rosjanie wracają do międzynarodowej rywalizacji. Zostali też ponownie włączeni do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023. Jest coraz bliżej weekendu, a my jakbyśmy się oddalali od tych letnich wartości coraz bardziej. Na termometrach dziś maksymalnie, uwaga, nawet na Suwalszczyźnie 15 stopni powyżej zera. 18 zobaczymy w Gdańsku, 20 stopni to Warszawa, bardzo podobnie będzie w Rzeszowie i w Kielcach. Do 21 zobaczymy w Katowicach, w Krakowie, 23 stopnie to Szczecin. I gdzie pojawią się rozpogodzenia? Jest opcja na to na zachodzie Polski, natomiast reszta kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, przydadzą się też parasole.
8: Dzień dobry, wiecie, że w ogóle, że jest czwartek?
9: Dzisiaj? Już!
8: Tak,
9: no. Jak coś wstało,
10: jeszcze wczoraj była środa, co jest grane.
8: A bo w ogóle jutro to już jest piątek, to już jest koniec tygodnia. Także dobrze, że jesteście z nami, bo z nami czas mija dużo szybciej.
10: To jest właśnie dobra ekipa, fajni ludzie.
9: Mateusz Marek.
8: Filip Kliwer.
10: Karolina Kowalska oczywiście.
9: Hej!

0: Niżej. To o temperaturach w Polsce. To Florida i T-Pain. Low na 11 po 8.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Myślałam, że to do robienia przysiadów jest numer o poranku.
3: Nie, raz jest czas na to, żebyśmy odpalili zabawę. Pytanie o śniadanie. I dzisiaj tęga rozkminka, czy na słodko, czy na słono.
0: Ale o tym będziemy jeszcze potem rozmawiać, oczywiście.
2: Tak, a tymczasem?
3: Ale zapytam o to Norbiego, jak obstawiacie słodko-słono? Woli słodko-słono?
0: Ja myślę, że chyba woli na słono.
2: Ja myślę, że na słono.
3: Team słodko.
2: Dzwonimy do niego.
0: Dzwonimy do niego? No tak. Dobra, to dzwonimy w takim razie do Norbiego. No zobaczymy, przekonamy się.
4: Siemano, czemu ty nie śpisz?
3: Nie śpimy, bo to jest poranek w RMF Max.
2: Siemano, mamy do ciebie pytanie o śniadanie, Norbi.
3: To jest bardzo ważne.
4: Proszę bardzo.
3: Słuchaj, wszyscy się zastanawiamy, na słodko czy na słono?
4: Słuchajcie, ja to mieszam wszystko, jak idzie. Kuchnia staropolska, staroarabska, średniowieczna i śródziemnomorska.
0: Ale czyli jeszcze co, kebaba z truskawkami na przykład?
4: Kebab z truskawkami, kiełbasa z majonezem i krewetki na wiadomo, na zgrilla, nie?
2: Witaj śmietanie.
0: No wiadomo.
3: O rany, dobra, myśmy tu robili zakłady, ale po prostu możemy uznać, że wygrywają wszyscy.
4: Powiem jak stary Polak, zgadza się.
1: Pamiętaj. Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale słuchajcie, żebyśmy nie zostawili tak Norbiego. No trzeba przecież odpalić ten numer, co?
2: Aha.
0: Yeah. To nie wiedziałem, że to zrobimy.
3: Przytulenie wszystkich dziewczyn, które teraz słuchają. I co?
0: Rozgrzewamy temperaturą, bo to Norbi.
2: Słuchajcie, daję się głośniej. To jest ten moment. No, można otworzyć okna w samochodzie.
0: Wystawić łokieć.
2: 3, 2. Aha. To wy mieliście robić chórki.

Ten numer ma też swoją nową wersję, do której przyłożył się Trips, słuchajcie, więc jeśli chcecie usłyszeć Kobiety są gorące w wersji 2026, Trips i Norbi, wpadajcie koniecznie na YouTube'a, a takie rzeczy o poranku, tylko w RMF Max.

0: Poranna rozgrzewka bioder, Ina i Morenito. 19 minut po godzinie 8. Zaglądamy do lasów, zaglądamy, co tam jest pod drzewami.
1: Są już tacy, których boli od rana kręgosłup, bo byli rano na grzybach.
0: Tak jest, bo już w lipcu, jak się okazuje, w polskich lasach można znaleźć i borowiki, i kurki, maślaki, podgrzybki, koźlarze i nawet można znaleźć kanie.
1: Super, no to jest ten moment w roku, że żeby być cool, to trzeba sobie wrzucić zdjęcie z grzybami już troszeczkę. Tak.
2: A jak ci się nie chce nawet szukać, to czasem nawet przed lasem można zobaczyć, jak ludzie stoją i sprzedają już zebranymi, więc nie trzeba się męczyć, tak.
1: Taki pośrednik grzybowy.
0: Ale na przykład jak grzybobranie nie pójdzie, to można zawsze kilka butelek zebrać i oddać na kaucję, nie?
2: Pięknie.
0: Co to będzie za grzyb?
2: Mnie zjesz jajecznicy z butelkami.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Fundary!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: dla najlepszej ekipy, która od rana jest z RMF Max. Avicii i Waiting for Love. 8:30. To już u nas i to już jest ta godzina.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, wiecie o tym, że nie można tak po prostu wyrzucić ubrań już do śmietnika. Czekamy, wywozimy je najczęściej do Pszoku.
0: No,
3: ale
0: dokładnie.
3: Teraz skradająca się rewolucja, zmieniają się warunki w niektórych polskich miastach. Niech to się zmienia, jak to się dzieje. Teraz może do ciebie podjechać mobilny punkt zbiórki.
0: Mobilny?
3: Tak, albo są też specjalne worki na tekstylia i już nie wszyscy muszą teraz jeździć. No,
0: ale to super.
4: Czyli nie trzeba będzie ze trzema skarpetkami jechać do Pszoku już. Wspaniale.
0: Yes.
4: Wspaniale.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: W ogóle to powinni kaucję matę na te ubrania wprowadzić i byłoby wszystko z głowy.
0: W ogóle to się nie bierze tak, że teraz jest koszulka do spania? Hello?

0: Do zabrania na wakacje, do zabrania do pracy. Topic i Becky G w RMF Max, 20 minut do godziny 9.
1: Jest taki czas, że mi się akurat przypomniało, że miałem taki moment w swoim życiu, że chodzę na taką małą osiedlową siłownię i któregoś razu ta siłownia była zamknięta.
0: Okay.
1: Bo się okazuje, że akurat przyjechał tam Shawn Mendes, który postanowił sobie poćwiczyć. Przysięgam wam.
0: Jak to Shawn Mendes
1: był podczas, przed koncertem.
0: Czy ty mieszkasz w Nowym Jorku? A, przed koncertem w Krakowie.
1: W Nowym Sączu.
2: Czy bawimy się w to, kto był u ciebie na siłowni?
1: Dokładnie.
0: Nie. Kto był u ciebie w miejscu, w mieście, w miejscowości? Tak. Nie wiem, w twoim warzywniaku na przykład.
2: Jaka ważna osoba była u ciebie w twojej małej miejscowości, w twojej okolicy, dajcie nam znać. Ja jestem na przykład w Bojkowie koło Gliwic, tam u nas kiedyś był Wodecki.
1: Naprawdę.
2: To prawda był? Z trąbką.
1: To w takim razie ty nagraj nam głosówkę, kto był u ciebie w mieście, albo co się ważnego wydarzyło na przykład.
0: Ja mam historię taką. W moim warzywniaku był Robert Korzeniowski.
2: Naprawdę?
0: Tak.
2: Pewnie przyszedł pieszo.
0: To jeszcze raz nagraj się na Messenger RMF Max, jaka znana osoba była w okolicy u ciebie. Reklama.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedasz, to w euro.
8: I po reklamie.

0: On wie, jak zrobić dzień, to od samego rana. David Guetta na 10 przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchajcie, kto ważny u was był? Może waszym gościńcem przejeżdżał Kazimierz Wielki? Może was odwiedził jakiś znany sportowiec w waszych małych miejscowościach, gdzie dzieją się cuda?
0: Na przykład...
4: Pytamy, co tam się dzieje, bo ja wiem, że to jest mega przeżycie zawsze i ja sama bardzo zawsze się ekscytuję, więc podzielcie się swoją ekscytacją. Jestem mega ciekawa, kto gdzie zawitał ostatnio.
0: Na przykład Ewa się podzieliła.
5: A propos znanych osób, wczoraj w cukierni spotkałam Mariana Dziędziela. Zrobiliśmy sobie fotkę.
4: Fajnie, to aktor, tak jakby ktoś jeszcze nie skojarzył.
3: Z Wesela, z Pitbulla.
4: Tak.
0: To ten, co mówi, no i cześć. Do tego jeszcze nam Agata nagrała głosówkę.
6: Miano weekend w naszym małym mieście Kartuzy była Wiktoria Kida, Wiktor Dyduła i Natalia Szeleder.
0: Wow, to też był dobry koncert.
7: Skolim był w Chorzowie ze swoimi paróweczkami.
3: Chyba smakowało.
0: Myślałem, to on teraz nie jeździ z tymi gaciami swoimi? To nie jest trasa gaciowa?
3: I gotcha.
8: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Chcemy tego więcej, wysyłajcie nam głosówki messengerem na RMF Max.
0: Cały czas.
4: Zdjęcia też można, jak macie, na przykład ze skolimami z parówkami.
0: No.
4: Śmiało.
0: Zdjęcie z parówką, poprosimy.

0: do potańczenia, do pójścia na plażę, do pracy, bledka w RMF Max na 6 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Ile razy mieliście tak, że coś sobie mówiliście, że nie, to kiedyś sobie tam to kupię, nie?
0: To ciągle.
1: Tak było. Tak
2: bez przerwy. Prokrastynacja ekonomiczna.
1: A my w RMF Max skracamy to kiedyś, u nas nie ma kiedyś, u nas jest teraz. I jeżeli wyślesz SMS-a za 3,69 o treści Max i wyślesz go na 7327, to wchodzisz do gry o 15 koła.
3: No kurczę, ta gra się nazywa Casa de Palma. Dlaczego? Bo możesz zbić tam kokosy. I to zależy od ciebie. Daj sobie tę szansę. Przecież może do ciebie spać 15 koła albo różne inne nagrody. No, po co czekać?
0: Super. Po co czekać? 7327, teraz wyślij hasło Max SMS-em. 7327, koszt 3,69. I jak coś odkładasz, to pomyśl sobie, że dzisiaj będziesz mógł mogła sobie to po prostu wziąć, kupić, nie wiem, nowy telefon, opony do samochodu, cokolwiek. 7327, tutaj czeka twoja kasa. 15 tysięcy w RMF Max.
1: Zamień kiedyś na teraz.
0: O. Max.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
5: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca. Carrefour, w sumie
15: najlepszy jest. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 9:00, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na flash. Małe szanse, że do końca roku zostanie uruchomiona centralna e-rejestracja w pełnej skali. Z czego wynikają trudności z jej wdrożeniem?
2: To jest duże wyzwanie techniczne, przede wszystkim dla szpitali, które muszą przygotować swoje systemy informatyczne. Aktualne przepisy zakładają, że do każdego lekarza specjalisty w Polsce zapiszemy się w ramach centralnej e-rejestracji dopiero za ponad 3 lata. Na razie jest to możliwe w przypadku pierwszej wizyty u kardiologa oraz dwóch badań dla kobiet, mammografii i testu HPV-DNA w kierunku raka szyjki macicy. Od sierpnia ten mechanizm będzie dotyczyć też pilotażowo zapisów m.in. do pulmonologa i do endokrynologa.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Jak jeździ się w regionie? S6 i Krajowa 60 przejezdne. W Mławie i w Ciechanowie bez większych utrudnień, a w Płońsku większy ruch na Pułtuskiej. Mieszkańcom regionu o poranku przypominamy, że przed nami dni Mławy. W najbliższy weekend zapowiada się sporo atrakcji. Czego się spodziewać? Krótko o tym nasza reporterka.
3: W sobotę m.in. jarmark wojciechowy, turniej koszykówki 3x3 oraz zloty motocykli i tuningowanych samochodów. Wieczorem ze sceny usłyszymy przeboje Abby, Ich Troje i Dawida Kwiatkowskiego. Niedziela upłynie pod znakiem muzyki tanecznej. Zagrają Mik, Miły Pan, Defis i Daj to Głośniej. Przez cały weekend przy mławskim Mosirze działać będą Luna Park i strefa gastronomiczna.
1: Mówiła Renata Pasiut. Jeszcze trwa pierwszy etap rekrutacji do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie.
4: Przyjmujemy już dokumenty do 22 lipca 2026 roku. To jest pierwszy etap rekrutacji. Drugi etap zaczyna się 1 sierpnia do 28 sierpnia. Trzeci od 1 września do 18 września. I czwarty etap to jest rekrutacja uzupełniająca. Jeżeli będą wolne miejsca, to od 21 września do 24 jeszcze przez te kilka dni będziemy dokumenty przyjmowali.
1: Mówił Wiesław Wernik z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. To był flash, a za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co nowego w pogodzie? Czwartek na Mazowszu przyniesie sporo chmur i tylko chwilami pojawią się przejaśnienia. W regionie możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, a wiatr powie umiarkowanie z północnego zachodu. Może osiągać w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na niskim poziomie, więc nie zdziwcie się, jeśli poczujecie się dziś nieco ospale. Wieczorem będzie chłodniej, a biometr ma być dziś niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Kliber, Karola i Mateuko.
6: No i sprawdzamy, słuchajcie, kto w waszej okolicy ostatnio się pojawił. Ciekawy, znany przede wszystkim.
7: Jeszcze ze znanych osób, co mogę powiedzieć, co przyjechał do mnie, do mojej miejscowości, takiej małej. To był siatkarz Tomasz Fornal. Kupował u mnie cały komputer oraz monitory.
8: Tomasz Fornal.
9: Czyli gra nie tylko w siatkówkę.
8: Super. Przyszedł też pograć. Dziękujemy, to było Wstawaj Nieudawaj w składzie. Filip Kliber.
6: Karola Kowalska.
8: I Mateusz Marek.
6: I będziemy jutro.
8: I fajnie, że byliście. A teraz męskie granie specjalnie dla was.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Live Kafukaj w RMF Max w projekcie Enklawa po godzinie 9. Dobre tempo mają, przyznaj Fioas.
1: To prawda.
0: No i teraz jedna jest konkluzja. Zawsze jak zachodzi słońce, to na człowieka spada dreszcz. Także nie ma się co dziwić. A dzisiaj tego słońca na szczęście będzie więcej. Chcę więcej za nami w RMF Max.
2: To ja polecę klasykiem. Chcecie poczuć jeszcze od tych większe dreszcze? Jak to śpiewał Fokus? No to zostańcie z nami do 13, bo hitów mamy co niemiara. Podpowiemy, jak wygrać dużą kasę i będziemy mieli bilety na strefę 57.
0: Generalnie do godziny 13 będą same przyjemności. Anka i Fioas, witamy! Max.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
3: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: one to po tych koncertach w zeszłym roku i dwa lata temu wiadomo, że lubią polski klimat. Sugar Babes w RMF Max.
1: A jak Polska, to Bałtyk latem. Wiadomo. Jeżeli jedziecie w tamtym kierunku, uwaga, pojawiły się na plażach fioletowe flagi. Dotychczas były czerwone, to znaczy nie wchodzić.
0: Wiadomo.
1: Białe.
0: Można wchodzić. Się kąpać.
1: Biało-czerwone, że tylko Polacy mogą się kąpać. Teraz są fioletowe. Co one oznaczają?
0: Fioletowa flaga oznacza zagrożenie dużą ilością meduz, więc jeżeli wchodzić, to bardzo ostrożnie, bowiem no, może to być dla nas też nieprzyjemne.
1: To ciekawe, tego powinni w szkole uczyć, jaka flaga co oznacza, bo są jeszcze inne. Błękitna
0: tak.
1: Stanowi o wysokiej jakości wód.
0: Rzadko ją widzimy, niestety. No.
1: I są jeszcze żółte, ale mam nadzieję, że ta z kolei kolorem nie sugeruje, jaka jest woda.
0: Idąc tym tropem, musiałaby też być brązowa flaga. Na szczęście tych nie ma.
1: Tym brakuje. Żółta to ostrzeżenie choćby przed wysokimi falami. Płyńcie na naszej fali. To Gipsy Kukon.

0: świeżutka Shimza zabrała nas gdzieś na daleką wyspę tymi dźwiękami. Ja mówię Baleary, Fioas mówi Karaiby, ale jedno jest pewne. I tu są palmy z kokosami, a są też w RMF Max w Polsce jedyne takie latem, z których kokosa można strącić.
1: 26 palm na każdej, kokosy z nagrodami w nich, maszyny do popcornu, głośniki JBL, zapasy wody kokosowej i najważniejsze, duże pieniądze. 15 tysięcy dzisiaj możesz zarobić i teraz. Trzymajcie się mocno, palmy.
0: No przede wszystkim trzymajcie się telefonu. Warto, bo mnożymy od tego momentu przez 10 minut 670 razy każde wasze zgłoszenie, czyli każde hasło Max, które wyślecie na numer 7327 tylko za 3,69 z VAT-em.
1: Jeśli mentalnie przenieśliście się z nami na te Baleary, Karaiby, możecie być też tym ciałem z kasą od RMF Max. 15 tysięcy na wyciągnięcie ręki, tylko sięgnijcie po telefon. 10 minut, każdy Max razy 670, 7327. RMF Max.
2: Reklama. Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
12: Co nowego w pogodzie? Czwartek na Mazowszu przyniesie sporo chmur i tylko chwilami pojawią się przejaśnienia. W regionie możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, a wiatr powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Może osiągać w porywach do 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na niskim poziomie, więc nie zdziwcie się, jeśli poczujecie się dziś nieco ospale. Wieczorem będzie chłodniej, a biometr ma być dziś niekorzystny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
13: RMF Max.
14: RMF Max Mazowsze.

0: Ciekawe, kto jest kim w tym duecie. Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Beauty, a ona Beat? Czy jakbyś to?
1: No to zależy, z której strony spojrzysz, wiesz?
0: Jak z boku, to może nawet Beat?
1: Mamy czwarteczek, a tymczasem dzisiaj wieczorem wraca Mundial. Francja, yes. Maroko, pierwszy ćwierćfinał, zacieramy ręce. Tymczasem wielki bohater Republiki Zielonego Przyrządka, czyli Wozinia, o którym dziś mówi cały świat, bo na Instagramie śledzi już go ponad 12 milionów fanów. Doczekał się...
0: Ma też fanów wśród naukowców, tak bym to nawet ujęła, wiesz?
1: Doczekał się, że zwierzę, owad,
0: nie, no,
1: został nazwany jego imieniem.
0: Nowo odkryty gatunek mięczaka. Hiszpańscy biolodzy postanowili właśnie nazwać imieniem Wozinia. Mięczaka? No błagam, no.
1: Pająka, rozumiem, że broni sieci. Wozinia pasowałby...
0: że lata dobrze, tak wiesz, też, nie?
1: To mięczaka bardziej by pasował Infantino.
2: To jest nowość RMF Max.
1: To nowości malakologiczne mamy za sobą.
0: Brawo,
1: to nauka o mięczakach sprawdziłem przed chwilką, a teraz pora na nowości muzyczne w RMF Max.
0: Kid Laroi i Girl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian?
3: Mm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest 10. Filip Siuda, zapraszam na flash. Nietypowe prezenty na zakończenie szczytu w Ankarze podarował swoim gościom prezydent Turcji. To rewolwery i amunicja. Otrzymał go również prezydent Karol Nawrocki.
8: Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
9: Czyli
8: ale
9: nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
8: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce. Tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem.
7: Powiedział podczas rozmowy z Tomaszem Terlikowskim Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
7: Uwaga kierowcy, są utrudnienia w Płońsku. Na ulicy 1 Maja trwa remont nawierzchni. Ruch będzie utrudniony. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i wybór alternatywnych tras. Przed południem garść informacji z Mławy. Magistrat podpisał już umowę na udzielenie pomocy finansowej mławskiemu szpitalowi. To realizacja uchwały Rady Miasta z 23 czerwca. Radni zdecydowali o wsparciu placówki na bieżące funkcjonowanie. Kwota zapomogi to 2,5 miliona złotych. Podczas wakacyjnych podróży pamiętajcie, żeby zabezpieczyć swojego smartfona. Radzi portal niebezpiecznik.pl. Jakie zabezpieczenia są rekomendowane?
11: Obowiązkowo, i to nawet nie tylko przed wyjazdem, ale wydaje mi się, że zawsze, to włączenie funkcji, która pozwala nam zdalnie zlokalizować zgubiony bądź też zapomniany smartfon. Wiele rzeczy może się zdarzyć, natomiast włączenie funkcji zdalnego lokalizowania pozwoli nam ustalić, gdzie potencjalnie taki nasz telefon może się wciąż znajdować. To nawet jak zostanie wyłączony w pewnych przypadkach.
7: Mówił Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. We Fleszu za godzinę powiemy trochę o wakacyjnej pracy w gastronomii, a za chwilę prognoza pogody. Zostańcie z nami w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Czwartek na Mazowszu przyniesie sporo chmur i tylko chwilami pojawią się przejaśnienia. W regionie możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, a wiatr z północnego zachodu może dać się we znaki, bo w porywach osiągnie nawet 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na niskim poziomie, więc nie zdziwcie się, jeśli poczujecie się dziś nieco ospale. Wieczorem będzie trochę chłodniej. Biometr ma być niekorzystny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: To jest dzwonek na drugie śniadanie. Albo pierwsze, no zależy kto, której wstał. Witajcie w RMF Max, minęła 10, tu Anka i Fioas.
15: W naszym menu na start Shakira i Burna Boy. Tymczasem, co za news? Bociany w Polsce tyją. RMF Max.
14: Bociany tyją. Czy to będzie oznaczało też przyrost ludzkiej populacji? Szczegóły za moment. Będzie też po drodze Milky.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: teoria, że nucenie pod nosem zmienia nastrój na lepszy, dlatego gramy właśnie wam Milky, Just the Way You Are w RMF Max latem. No i lato, wiadomo, to jest ten moment, kiedy patrzymy w niebo, kochamy bociany, a się może okazać, że teraz one będą takim większym ptakiem na niebie, bo nam tyją, przybierają bociany w Polsce na wadze.
1: Wyobraźcie sobie, że bociany rezygnują z łąk i wolą śniadanko, obiad, kolację, całe all inclusive zajadać na polskich wysypiskach.
0: To jest bardzo smutne. Oczywiście może się okazać, że dzięki temu wzrośnie populacja bocianów, ale organizmy bocianów też będą się zmieniać i naukowcy mówią, dopiero powoli zaczynamy rozumieć, co to będzie oznaczało.
1: No ja rozumiem, że ludzie zmienili naturę w śmietnik, ale bez przesady. Jeszcze im się żołądki rozklekotają.
0: Max, ale jak taki grubszy bocian będzie teraz stał na jednej nodze, toż to mu się na stawy rzuci.
1: Przynajmniej nie odleci na zimę. Odlotowe albo odlatowe, bo latem. Klasyki przypominamy w RMF Max, to 1.8L.
0: Tego nie da się zapomnieć.

0: My tu się zastanawiamy, główkujemy, debatujemy. A to takie proste. Sombry, jego 12 to 12 w RMF Max. Do tej dwunastki dorzuciliśmy 2 zera, bo to najlepsza dziś okazja, gwarantujemy, by włączyć się do zabawy Casa de Palma. 1200 razy od teraz przez tylko 10 minut mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: Ci, co się znają, to już wiedzą. Jak wysyłacie teraz hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, 1200 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie. A ten, kto jeszcze nigdy tego nie zrobił, może właśnie dzisiaj, chwytając za telefon i wysyłając hasło MAX, wygra albo 15 tysięcy złotych, albo maszynki do popcornu, instaksy, zapas wody kokosowej.
0: Mówią, że szczęście początkującego często sprzyja tym, którzy wchodzą po raz pierwszy
1: właśnie,
0: do gry. A
1: właśnie.
0: Za 15 tysięcy to choćby na tydzień na Mazurki, na jacht, rodzinkę można zabrać. Jeszcze 10 minut macie. 7327. Każdy MAX teraz razy 1200.
1: Lepszej okazji, by wejść do gry, dzisiaj nie będzie. A będzie za moment też u nas Martin Garrix. 7327, działajcie.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Co tego się słucha?
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
14: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
4: I po reklamie.
2: RMF Max.
6: RMF Max Mazowsze. Stay.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Materiał na smutny film. Czasami kraty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sąsiad.

0: piosenka może ma potencjał na całoroczny hit, ale patrząc na to, co dzieje się w pogodzie, to przede wszystkim to jest hit tego lata. Cztery pory roku w RMF Max.
1: Wiktor Waligura za nami, no ale umówmy się, najbardziej tego lata niewyspani są fani sportu. No bo mundial to jedno, mecze rozgrywane nocą, ale minionej nocy również w Osace przecież nasze siatkarki pokonały w bardzo ciężkim spotkaniu reprezentantki Stanów Zjednoczonych 3-2. Brawo dziewczyny!
0: Brawo, chciałam powiedzieć, kto widział, ten wie, ale chyba ten, kto przeczytał, bo raczej mało było oglądających. No właśnie.
1: Ten wie, dotychczas tylko fani NBA zorywali nocy, a teraz zobacz, siatkarze, piłkarze.
0: Niech mi ktoś powie, że zmiana czasu w Polsce nie jest potrzebna. Może czas na sportowy po prostu by się
1: zimowy
0: przydał.
1: Letni sportowy, tak. Jestem za. RMF Max. RMF Max.
0: Zmiana czasu zmianą czasu, ale teraz będzie zmiana trybu. Napędza ten czwartek. Rihanna.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.

0: Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
10: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Czwartek na Mazowszu przyniesie sporo chmur i tylko chwilami pojawią się przejaśnienia. W regionie możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, a wiatr z północnego zachodu może dać się we znaki, bo w porywach osiągnie nawet 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na niskim poziomie, więc nie zdziwcie się, jeśli poczujecie się dziś nieco ospale. Wieczorem będzie trochę chłodniej. Biometr ma być niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
11: RMF Max.
12: RMF Max Mazowsze.

0: Black i Avicii Wake Me Up w RMF Max. No to teraz się wam oczy otworzą. Zabieramy was na festiwal Przytkowice pod Krakowem 18 lipca. To tam zagrają Artur Rojek, Kuban, Nosowska, Igo i Cortez podczas festiwalu Strefy 57, a my mamy podwójne zaproszenie.
1: Wyobraźcie już sobie siebie tam na miejscu, bo trzeba oczywiście afirmować sytuację. Macie karton nad głową, stojąc wśród publiczności. Co jest na nim napisane? To nam nagrajcie w głosówce na Messengerze RMF Max.
0: Ktoś pisał, jak nagrać głosówkę? No to tam jest taki guziczek mikrofoniku, wystarczy wcisnąć i nagrywacie. Co byście na takim transparencie napisali? Ja bym napisał, macham, bo robię cardio.
1: Robić to wy możecie przede wszystkim teraz wszystko, żeby wyciągnąć wejściówkę podwójną na Strefę 57. Co byście napisali na kartonie, który trzymacie nad głową? Dajcie znać na Messengerze. Może ci powachlować, bo to ma być naprawdę gorący weekend, gdy będzie Strefa 57.
0: Nasz Messenger należy do was. Czekamy na głosówki. Ja to Ariana Grande.

0: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
0: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 11, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na Flash. Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia zaprezentuje dziś szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach. Prezes Rady Łukasz Jankowski przypomni ich inną propozycję, jak regulować pensje.
4: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
3: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków lekarzy ministerstwo przedstawiło w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Zaglądamy do Płońska. Wokół przedszkola numer 3 przy ulicy Wolności wyremontowano już przestrzeń. Powstały nowe rabaty, ścieżki i nasadzenia roślin. Urząd Miasta zapowiada dalsze prace, w tym budowę sensorycznej ścieżki dla przedszkolaków. Nowa przestrzeń ma wspierać zabawę, edukację przyrodniczą i gospodarowanie wodą. To element większego projektu dostosowania miasta do zmian klimatu, finansowanego z unijnej dotacji. Praca w gastronomii to popularny sposób na dorobienie sobie na wakacje wśród uczniów i studentów. Praca do łatwych nie należy, ale młodzi ludzie nie narzekają.
6: Generalnie pierwszy raz sezonowo pracuję.
7: Jak się pracuje?
6: Świetnie, polecam bardzo.
7: Gastronomia to nie jest łatwy kawałek chleba.
6: A jak ktoś nie jest wytrzymały, to oczywiście, że nie będzie dla niego, ale no... Wystarczy się przyzwyczaić, nie dostosować. Mi się bardzo podoba.
7: A zbierasz na coś, że pracujesz w wakacje?
6: Prawo jazdy. Prawdopodobnie myślę, że następny rok przyjdę tutaj jeszcze.
3: Z mikrofonem do rowów nadmorskiej miejscowości w gminie Ustka udała się nasza reporterka Joaśka Chramitko-Mikoluk. A teraz Ciechanów. Tamtejsza wieża ciśnień obchodzi 50. urodziny. Z okazji jubileuszu 25 lipca odbędzie się impreza na cześć zabytku. Pod wieżą zostanie zaprezentowany spektakl Tajna Agencja Naukowa w Kosmosie, a wieczorem przewidziano koncert. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Ciechanowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Co nowego w pogodzie? Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza w Ciechanowie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni w Ciechanowie, 18 w Mławie i w Płońsku. Wiatr powieje z północnego zachodu i może dać się we znaki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest dziś niskie, więc możecie odczuć lekkie zmęczenie. Wieczorem jeszcze się ochłodzi, z kolei biometr ma być dziś niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Kto rano wychodził z domu w długich spodniach, no to przebiórka na szorty po 11 to niezła opcja.
11: Ja nawet nie zwróciłam uwagi, ty tam sobie odpinasz nogawki w tych spodniach twoich?
10: Nie, ja mam, tak wiesz, klasyczne guziki po boku.
11: A.
10: Anka i Fioła, siema w RMF Max.
11: Cześć, po 11.

0: I'm a fireball.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: wykorzystał sample z naszej zabawy Casa de Palma. No zobacz. Cały czas tam to słyszę.
1: Jest klimacik.
0: No i teraz jeżeli wy też to usłyszycie, to znaczy, że leci do was nagroda w naszej zabawie Casa de Palma.
1: 15 tysięcy i nagrody rzeczowe mamy dla was. I to dzisiaj możecie potrząsnąć palmą, bo schowaliśmy nagrody w kokosach. Jest lato, są wakacje, trzeba to wycisnąć na maksa. Dlatego teraz wyjątkowe 10 minut przed wami. Każde zgłoszenie mnożymy 770 razy.
0: Chwytacie za telefon i wysyłacie max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To jest szczęśliwa siódemka. Raz wysyłacie zgłoszenie na numer 7327, hasło max, a my mnożymy je 770 razy.
1: Jak zbijać kokosy, to z nami. W nich nagrody nawet 15 tysięcy. Każdy max teraz razy 770, 7327. Macie 10 minut.
2: Reklama. Polski rabak, dobra palma, chodź, mój przyjacielu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.

0: Zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: Jak długi dzień pełen słońca.
4: Jak impreza na plaży.
5: Jak noc w namiocie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: klasyczek w RMF Max, czyli How Deep Is Your Love. No, miłość bywa tak głęboka jak to miejsce, w którym znalazła się straż miejska z miejscowości Góra Kalwaria.
1: To tam dwóch mężczyzn nocą postanowiło ukraść znak drogowy. Mm-hmm. Robili to 40 minut pod miejską kamerą i nikt do nich nie przyjechał.
0: Sprawdziłam to na Google Maps. Okazuje się, żeby przejechać samochodem z jednej części miasta Góra Kalwaria do drugiej, to zajmuje mniej więcej samochodem 8 minut, więc nie wiem, ale przynajmniej ze 3 razy tamtędy ktoś powinien przejechać, jeżeli jest patrol. No.
1: Ja mam inne pytanie. Co robił ten, który obserwował tę kamerę? Obraz z kamery. No bo gdyby dziś wieczorem to się wydarzyło, to rozumiem. Jedno oko na Francję,

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ależ to ma moc. Mikola Strips, Hard to be Humble w RMF Max. Upały wracają, proszę Państwa. 18 lipca, 38 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, w innych województwach także raczej trójka z przodu.
1: Może, Anka, otworzymy firmę produkującą t-shirty fotowoltaiczne. Niech moc będzie z Wami. RMF
0: Max. Jeżeli to ma spowodować, że w upale będę miała energię do działania, zapraszam. Za chwileczkę prognozę pogody u nas na dziś.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na plaży z ekipą.
10: Na formę.
11: Na zdrowie.
12: Na gorąco.
13: Brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
16: Co nowego w pogodzie? Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza w Ciechanowie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni w Ciechanowie, 18 w Mławie i w Płońsku. Wiatr powieje z północnego zachodu i może dać się we znaki w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest dziś niskie, więc możecie odczuć lekkie zmęczenie. Wieczorem jeszcze się ochłodzi, z kolei biometr ma być dziś niekorzystny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
13: RMF Max.
14: RMF Max Mazowsze.

0: Ed Sheeran w perskim klimacie, ale wcale nie na urlopie. Ed Sheeran jest teraz w trasie lub tour. Las Vegas, San Diego, Santa Clara to są miejscówki, które odwiedzi.
1: I na jego urlop przyjdzie czas, a wtedy to może i my sprawdzimy jego wakacyjną miejscówkę, bo tego lata RMF Max zaprasza was na Max Tour. Razem z gwiazdami odwiedzamy ich wakacyjne spoty. Dzisiaj usłyszycie, gdzie wakacje uwielbia spędzać Dziarma.
0: I to na pewno będzie w zasięgu naszego polskiego GPS-a, bowiem odwiedzimy też tę miejscówkę i wy też będziecie mogli tam podjechać. Słuchajcie, więcej w liście Hop Benz oraz w kanale nadawczym. Dziarma zdradza, dokąd lubi jeździć na wakacje. RMF Max. RMF Max. Z polskimi gwiazdami, nie tylko na urlopie, ale także w pracy. No w końcu mamy je w głośnikach. To modelki.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
13: Uczę się włoskiego.
12: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Wybiło południe, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na Flash. Amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Ma się to stać w ciągu 8 tygodni, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ilu dokładnie wojskowych będzie stacjonować nad Wisłą?
1: To ponownie będzie około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie po prostu powrót do liczby przed tym, jak w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia.
0: To był Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W naszym fleszu krótkie przypomnienie, że mieszkańcy Ciechanowa mogą już regulować miejskie opłaty przez aplikację mObywatel. Miasto uruchomiło usługę e-płatności.
3: Pozwala ona szybko i bez prowizji opłacić m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny czy uregulować opłatę za gospodarowanie odpadami. Po wystawieniu należności użytkownik otrzymuje powiadomienie w telefonie, a wszystkie dane do płatności są automatycznie uzupełniane. Można zapłacić m.in. blikiem, kartą Google Pay czy Apple Pay. Nowe rozwiązanie nie tylko oszczędza czas, ale pozwala też w jednym miejscu kontrolować wszystkie zobowiązania wobec miasta.
0: Mówiła Renata Pasiut. Mławska policja szuka mężczyzny, który ukradł sprzęt o wartości 3000 zł z jednego ze sklepów AGD RTV. Sprawca został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Policja z Mławy prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania. Nagranie znajdziecie na stronie mławskiej policji. A zostając w Mławie, mamy kolejne informacje dla mieszkańców. Warto o tym dać znać swoim rodzicom i dziadkom. Do 24 lipca można składać wnioski do programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 rok. Seniorzy po 60 roku życia mogą składać wnioski o bezpłatną opaskę monitorującą zdrowie, która umożliwia szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia. Szczegóły na stronie Centrum Usług Społecznych w Mławie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza w Ciechanowie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni w Ciechanowie, 18 w Mławie i w Płońsku. Wiatr powieje z północnego zachodu i może dać się we znaki, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest niskie, więc możecie odczuć lekkie zmęczenie. Wieczorem jeszcze się ochłodzi. Z kolei biometr będzie dziś niekorzystny. W nocy natomiast niebo ma być bezchmurne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: W czwartek po 12 weekend wysyła nam już SMS-y zbliżam się.
2: Gramy hity na maksa.
7: Jeśli to nie alert RCB, zapraszam. Anka i Fiałas, siemacie, z wami w RMF Max.
6: Masa hitów oczywiście w tej godzinie. Zostajemy razem do 13 i będziemy mieli wejściówki na strefy 57. RMF
7: Max. Czwartkowe popołudnie buja się w rytmie RMF Max. Topik i Becky G na dzień dobry. Gibbs, Kukon, Jonathan pojawią się w pierwszym kwadransie. Będzie też David Guetta.

0: David Guetta i Bibi Rexa do tej czwartkowo-popołudniowej kawusi. Zamiast ciacha, bo ciacha, to wam powiem, bywają zdradliwe. Przekonał się o tym mieszkaniec Brzegu. Starszy pan myślał, że ma problemy z pamięcią. Co chwilę znajdował swój samochód zaparkowany nieco inaczej. Okazało się, że jego 26-letni sąsiad znalazł kluczyki od jego samochodu i korzystał bez pytania, a wpadł, bo zjadł ciastka zostawione przez staruszka w aucie na czarną godzinę.
1: Wyobrażacie to sobie? Ile razy ja bym chciała, żeby się okazało, że to ktoś mi coś przestawia, a nie, że ja nie pamiętam, gdzie to zostawiłam. No to jest piękna historia w sumie.
0: Nie jest właśnie tak, że jak nie możesz znaleźć, to od razu mówisz, kto mi to przestawił?
1: To zależy od natury człowieka, Fiłas. Naprawdę. Wy tu tylko nic nie przestawiajcie, bo zaraz rozdajemy bilety na strefę 57, a wcześniej będzie jeszcze Teddy Swims.
2: Reklama.
3: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.
1: We
19: dwoje.
3: Całą paczką.
19: Na spontanie.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze.

0: RMF Max. Dawid Podsiadło, który często śpiewa kawałki Artura Rojka na swoich koncertach. Pytanie, czy ten zaśpiewa jakiś numer Dawida podczas festiwalu Strefa 57. Chcecie tam być? Pod Krakowem w Przytkowicach 18 lipca na scenie Artur Rojek, Kuban, Nosowska, Igo czy Cortez. A wy możecie być w tłumie, bo mamy podwójne zapro.
1: No i co najważniejsze, nagrywaliście głosówki na Messengerze RMF Max. Co takiego napisalibyście na kartonie, który można trzymać nad głową, będąc w publiczności, żeby zwrócić na siebie uwagę?
0: Aśka ma taki pomysł.
2: Kierniewice żądają dostępu do morza.
0: Asia, ustaw się w kolejce, Czesi byli pierwsi.
1: Monia też nieźle, tylko do koncertu w sobotę.
3: Hej, no ja bym na swoim transparencie napisała: mama myśli, że jestem na mszy.
0: No ta sobota tutaj stoi na drodze. Zatem bilety na Strefę 57 lecą do Dawida.
4: 57 daje lepiej niż 6-7.
1: Wiadomo, a to wszystko daje RMF Max. Dawid, lecisz na Strefę 57. Gratulujemy tobie bardzo serdecznie. To nie zapomnij tylko jeszcze oznaczyć nas na zdjęciu, jak będziesz trzymał ten karton z napisem Dawid.
0: My podrzucamy fotografa Ed Sheeran.

0: Reklama. Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
1: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie. Czwartek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów, zwłaszcza w Ciechanowie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni w Ciechanowie, 18 w Mławie i w Płońsku. Wiatr powieje z północnego zachodu i może dać się we znaki, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie jest niskie, więc możecie odczuć lekkie zmęczenie. Wieczorem jeszcze się ochłodzi, z kolei biometr będzie dziś niekorzystny. W nocy natomiast niebo ma być bezchmurne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
2: RMF Max!
3: RMF Max Mazowsze!

0: Disco. Dla kogo Italia to wymarzona letnia miejscówka? Palec pod budkę. My sprawdzamy, jakie są ulubione wakacyjne spoty gwiazd. Mamy akcję Max Tour i to dzisiaj poznacie miejsca, w których Dziarma lubi spędzać lato.
1: I to są miejscówki, które wy też możecie zaliczyć. Najpierw pojechaliśmy tam my, to znaczy dzisiaj tam jesteśmy. Max Tour i będziemy do was nadawać. W liście Hop Benz oraz w kanale nadawczym usłyszycie, gdzie Dziarma uwielbia spędzać wakacje i które miejsca warto zaliczyć.
0: Bądźcie z Maxem przez całe popołudnie, bo kochamy lato i nakręcamy je dla was, a my w duecie za nią jutro po 9:00. Czekamy na was w RMF Max.
1: Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, pa!
2: RMF Max.
1: My wam machamy, a Bletka mówi tańcz.

0: Reklama.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: wielkości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Luciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
7: Tu jest jakby luksusowo.
6: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jak ognisko na działce.
3: Jak wieczór na rolkach.
4: Jak leżenie nad rzeką.

0: Jest 13, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na Flash. W popołudniowym Flashu ważne informacje dla kierowców. Nowe tablice LED pojawiły się na autostradzie A1. Ostrzegają przed korkami i najechaniem na stojące w nich pojazdy. Tablice znajdziecie za węzłami autostradowymi w kierunku Gdańska i Łodzi. Ma to pomóc uniknąć kolizji i wypadków spowodowanych zatorami.
1: Takie zdarzenia często mają poważne konsekwencje, ponieważ kierowcy zbyt późno zauważają korek lub gwałtowne wyhamowanie ruchu. My po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu tablic LED rozmieszczonych na całej długości autostrady.
0: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Jakie książki wziąć na wakacje? O to w RMF Max pytaliśmy słuchaczy.
3: Leżąc na leżaku, preferujesz tradycyjną książkę? Może jednak czytnik albo książka na słuchawkach?
4: Zdecydowanie na leżaku książka zwykła, taka papierowa, jeszcze oświetlana słoneczkiem. Mi się po prostu to dużo lepiej czyta niż czytnik. Audiobooków po prostu nie słucham za dużo.
5: Jeżeli miałbym wybrać, to wybrałbym książkę na leżaku. Wtedy można się zrelaksować i w pełni skupić na czytanej lekturze.
6: U mnie wygrywa zdecydowanie audiobook, ponieważ mam już tak zmęczone oczy od pracy przed komputerem, że teraz skupienie się na słuchu jest dla mnie przyjemnością.
0: Pytała Ewelina Machacka. I jeszcze pigułka kultury. Wyjątkową wystawę plenerową można będzie oglądać w Mławie. Jej tytuł to Echa szkolnych korytarzy.
7: Jej tematem będzie 120-letnia historia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego. Znajdą się na niej m.in. archiwalne fotografie i materiały dokumentujące dzieje jednej z najstarszych szkół w regionie. Organizatorzy zapraszają absolwentów, uczniów, nauczycieli, mieszkańców Mławy oraz wszystkich zainteresowanych lokalną historią.
0: Mówiła Renata Pasiut. Wernisaż jutro o godzinie 18. We Flashu za godzinę powiemy o dniach Mławy, które odbędą się już w ten weekend, a za chwilę prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. Do końca dnia raczej bez większych zmian. Z kolei wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurne i chłodne. W regionie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Płońska. Na termometrach w najchłodniejszym miejscu, czyli w Mławie, około 12 stopni, ale przez wiatr z północnego zachodu odczuwalna temperatura będzie niższa. Ciśnienie utrzyma się na niskim poziomie. Wiatr w porywach może osiągać nawet 40 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Na wszelkiego rodzaju pogodowe, urlopowe niewygody eksperci doradzają zrobić trochę głośniej RMF Max i cieszyć się słońcem wylatującym z głośnika. Jerek Jakubek, witajcie.

0: idealny numer, żeby w jego rytmie z pracy wyskoczyć dzisiaj troszkę wcześniej. No to hop, David Guetta, Run Run River. Zwłaszcza, że na horyzoncie rysuje się 15 tysięcy złotych. Takie nieplanowane, pyk, może wpaść. Uwaga, uwaga, specjalnie dla ciebie, Casa de Palma z ostatnią przed finałem rundą super okazji. Teraz najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327. Jedno zgłoszenie, a wpada 900 szans na finał. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
9: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jak rozgrzana łąka.
16: Jak ognisko na działce.
15: Jak wypad na wodę.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Lato na maksa, wasze ulubione hity i wszystko gra. I jeszcze plotkujemy, bo najwięksi plotkarze internetu dzisiaj, wzięli na warsztat Michała Wiśniewskiego, biedny misiek, a konkretnie jego pozew rozwodowy, że niby taki długi, kto to Sienkiewicz pisał, że takie opasłe to misko, 700 stron ma ten pozew rozwodowy Michała Wiśniewskiego, a przecież wiadomo, jak ktoś się zna na życiu, to wie, że im starszy człowiek, tym potrzebuje mieć rzeczy napisane większą czcionką.

0: Są wakacje, to się przyda. Egzotyka, jest taka egzotyka muzyka. Shimza, Fire Fire w RMF Max. Co u nas w pogodzie? O tym już za chwilę. Zostańcie na szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren! Woltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to

0: na amazon.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Koncert.
10: Na spacer.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
14: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. Do końca dnia raczej bez większych zmian. Z kolei wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurne i chłodne. W regionie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Płońska. Na termometrach w najchłodniejszym miejscu, czyli w Mławie, około 12 stopni, ale przez wiatr z północnego zachodu odczuwalna temperatura będzie niższa. Ciśnienie utrzyma się na niskim poziomie. Wiatr w porywach może osiągać nawet 40 km na godzinę.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

to chyba coś poważniejszego niż wakacyjna miłość, bo się zdarzyło jeszcze przed urlopem. Kochasz i Sobel w RMF Max. Dla tych wszystkich, którzy lubią być dokładnie w tych samych wakacyjnych miejscach, które odwiedzają ich ulubione gwiazdy, mamy coś ekstra. Max Tour, czyli miejscówki, w których są wasi idole i wy możecie tam zajrzeć, nie ruszając się z miejsca, bo to nasz mikrofon poszedł razem z nimi. Dzisiaj Dziarma. Zwiedzamy stolicę Dziarma i jej ulubione wakacyjne miejscówki już dziś po 17 w RMF Max.

0: Saint-Tropez.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz ważny komunikat.
3: Mamy niż demograficzny, więc zapraszamy do robienia dzieci.
4: Partner jest najważniejszy.
3: To jest
4: tutaj waszą relację
3: jakby...
4: i wtedy dziecko też jest szczęśliwe.
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o związkach i miłości tak od serca. Tym razem z Arturem Sikorskim i Oliwią Misztal. Bratnie Dusze. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
13: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak wypad nad wodę.
21: Jak ognisko na działce.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max.
24: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
25: Słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na flash. Seria konsultacji nowych pomysłów naprawy służby zdrowia ze środowiskiem medyków. To plan po spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Jakie są inne ustalenia?
26: Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą. Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak w formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania.
25: Mówił Michał Dobrołowicz.
24: To jest RMF Max Mazowsze.
25: Teraz garść informacji od płońskiej policji. Do wyglądającego groźnie wydarzenia doszło dziś rano w miejscowości Nowe Miasto Folwark. Dachował osobowy Citroen. Kierowca, 39-letni mieszkaniec Warszawy, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i stracił panowanie nad pojazdem. Poza nim w samochodzie były dwie inne osoby. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Dużymi krokami zbliżają się dni Mławy. O tym mówiliśmy już na naszej antenie. O atrakcjach w Mławie krótko teraz nasza reporterka.
0: W sobotę m.in. jarmark wojciechowy, turniej koszykówki 3x3 oraz zloty motocykli i tuningowanych samochodów. Wieczorem ze sceny usłyszymy przeboje Abby, Ich Troje i Dawida Kwiatkowskiego. Niedziela upłynie pod znakiem muzyki tanecznej. Zagrają Mik, Miły Pan, Defis i Daj to Głośniej. Przez cały weekend przy mławskim Mosirze działać będą Luna Park i strefa gastronomiczna.
25: Mówiła Renata Pasiut. I jeszcze krótkie przypomnienie dla mieszkańców Płońska. Do 22 lipca trwają konsultacje społeczne w temacie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu. Propozycja nazwy to Stadion imienia Janusza Kusocińskiego. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. We Fleszu za godzinę powiemy o nowych sposobach płatności w Ciechanowskim Urzędzie Miejskim. A za chwilę prognoza pogody. Zostańcie z nami w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Co nowego w pogodzie? Sprawdzamy w RMF Max. Do końca dnia już raczej bez większych zmian, z kolei wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i chłodno. W regionie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Błońska. Na termometrach w najchłodniejszym miejscu, czyli w Mławie, około 12 stopni, ale przez wiatr z północnego zachodu odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Ciśnienie utrzyma się na niskim poziomie, a wiatr w porywach może rozpędzać się nawet do 40 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Włoska ekipa Milky po takich prognozach pogody wiem, że sprawi wam dużo przyjemności. Dla tych, którzy o tej porze lubią tiramisu, espresso albo inne gelato. Buongiorno tutti, Irene, a mi już wystarczy. Irek Jakubek, witajcie.

żeby czwartek po południu był jeszcze przyjemniejszy. Jak ktoś na wakacjach, to może nawet nie pamiętać, że to jest czwartek. A to była Bibi Rexa w RMF Max. Dla tych, co w pracy, mam horoskop, co mówią gwiazdy o naszej przyszłości. Uwaga, pracodawca wreszcie doceni twoje zaangażowanie, a może nawet zaskoczycie premią. RMF Max. I to może być nawet 15 tysięcy złotych, ale to już nie od szefa, to Casa de Palma. Za chwilę finał z dużymi nagrodami.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Róbcie głośniej popołudniowy program RMF Max. Wy wszyscy, którzy chcecie zagrać o duże pieniądze. 15 tysięcy złotych, taka wakacyjna, przyjemna premia dla tych, którzy już zgłosili się do naszej zabawy. Kasa de Palma. O matko jedyna, jak pod tą palmą jest głośno. Nawet nie będziemy musieli za długo czekać. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Irek Jakubek. To jest finał zabawy Kasa de Palma. Jak masz na imię? Dzwonię do ciebie z RMF Max.
2: Mam na imię Igor.
1: 15 tysięcy złotych to jest główna nagroda w naszej zabawie Kasa de Palma. Jest jeszcze 25 innych równie fajnych i sympatycznych, sprawiających dużo radości nagród. Chciałbym, żebyś wiedział, że palmy, którymi za chwilę specjalnie dla ciebie będę potrząsał, są ponumerowane od 1 do 26. Ty wybierasz numer, ja potrząsam palmą, potem leci kokos. Co będzie z tym kokosem w środku? No, to jest twoja własność i oby to była główna nagroda, 15 tysięcy złotych.
2: Dobra, to ja wybieram 9.
1: Czy 9 to jest twój ostateczny wybór?
2: Tak jest, ostateczny.
1: No to uwaga, niech dzieje się nasza wakacyjna magia. Palma już potrząśnięta, kokos leci! Leci! Ha! Słuchaj, Igor, pewnie zawsze chciałeś taką mieć, ale nigdy nie było okazji. Maszynka do lodów!
2: O kurde! Da się na pewno, bo teraz ciepłe dni się szykuje.
1: Proszę, słuchaj, od poniedziałku znowu ma być więcej niż 25 stopni, także w czwartek po południu ustrzelić sobie taką nagrodę to sama przyjemność. Ty wrzucasz składniki, włączasz guzik, a potem wyskakują już lody.
2: Dobra, to się cieszę bardzo.
1: A jakby ktoś chciał, tak jak Igor, zagrać o duże pieniądze, przeżyć duże emocje i cieszyć się nagrodą, nic prostszego, teraz mamy rundę super okazji. Teraz najbardziej się opłaca wysłać SMS o treści Max, wysłać go na numer 7327, bo każde takie zgłoszenie mnoży razy 1300. A to oznacza, że to jest najlepsza okazja, jaka dziś, i uwaga, uwaga, jutro może wam się trafić. Większych mnożników nie będzie, wykorzystaj szansę, zagraj teraz, wyślij Max na numer 7327. Twoje zgłoszenie pomnożymy razy 1300, a wszystko po to, by było łatwiej wygrać.

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Ekstra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Media Expert, taniej masz.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.
1: Co nowego w pogodzie? Sprawdzamy w RMF Max. Do końca dnia już raczej bez większych zmian, z kolei wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie i chłodno. W regionie miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Ciechanowa i Błońska. Na termometrach w najchłodniejszym miejscu, czyli w Mławie, około 12 stopni, ale przez wiatr z północnego zachodu odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Ciśnienie utrzyma się na niskim poziomie, a wiatr w porywach może rozpędzać się nawet do 40 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia stacjonarne.

Za każdym razem, gdy Roxy śpiewa w RMF Max, to przypomina mi się ta niesamowita historia ich miłości. Ona Roxy, on Kevin, teraz małżeństwo. A dacie wiarę, że dawno, dawno temu to on nawet nie chciał z nią piosenek nagrywać? A teraz proszę, piszą razem melodię życia i pieśni miłości. Nowość od Kid Laroi i Kehlani w RMF Max Girls.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie. Na randkę.
14: Na dziko.
15: Na słońce.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
19: Jest 15, słuchacie RMF Max Mazowsze. Filip Siuda, zapraszam na flash. Polacy coraz chętniej kupują w sieci. Wartość kupowanych i sprzedawanych przez internet produktów ma rosnąć do 2029 roku średnio o 9% rocznie. Szybciej niż średnia dla całej Europy. O tym pisze Rzeczpospolita. Już w tym roku internetowe zakupy Polaków mogą być warte nawet 160 miliardów złotych. O 15 sprawdzamy jeszcze, co czeka nas dzisiaj w pogodzie. IMGW przestrzega przed załamaniem pogody na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty zaczną obowiązywać dziś po południu i wieczorem, a potrwają do piątku do godziny 18.
20: To jest RMF Max Mazowsze.
19: A już w przyszłym tygodniu w Płońsku radni podejmą się tematów gospodarczych, społecznych i budżetowych przed sesją Rady Miasta. 15 lipca o 18 odbędą się równolegle trzy komisje. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego i Gospodarki Finansowej Miasta. Wszystkie komisje dotyczą ważnych spraw lokalnej administracji, a pół godziny później odbędzie się sesja Rady Miasta. Po południu zaglądamy do Mławy. Magistrat podpisał już umowę na udzielenie pomocy finansowej Mławskiemu Szpitalowi. To realizacja uchwały Rady Miasta z 23 czerwca. Kwota zapomogi to 2,5 miliona złotych. Teraz garść informacji z Ciechanowa. Mieszkańcy mogą już regulować miejskie opłaty przez aplikację mObywatel. Więcej o e-płatnościach nasza reporterka.
0: Pozwala ona szybko i bez prowizji opłacić m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, czy uregulować opłatę za gospodarowanie odpadami. Po wystawieniu należności użytkownik otrzymuje powiadomienie w telefonie, a wszystkie dane do płatności są automatycznie uzupełniane. Można zapłacić m.in. blikiem, kartą Google Pay czy Apple Pay. Nowe rozwiązanie nie tylko oszczędza czas, ale pozwala też w jednym miejscu kontrolować wszystkie zobowiązania wobec miasta.
19: Tyle, Renata Pasiut. Co nowego w pogodzie? Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie mazowieckim zapowiadają się pochmurne i chłodne. Na termometrach minimum okolice 12 stopni, a miejscami mogą pojawić się silne opady deszczu. Ciśnienie jest niskie, wiatr powieje z północnego zachodu momentami mocniej, w porywach nawet do 40 km na godzinę, co dodatkowo będzie wzmagać uczucie chłodu. Jutro w ciągu dnia też może padać. Termometry pokażą wtedy maksymalnie 18 stopni.
3: Bardzo dziękujemy za te wszystkie wyniki w stopniach podawane w prognozach pogody. Teraz będzie coś w procentach. 90% ciała artysty pokryte tatuażami. Po tych wakacjach może być jeszcze więcej. Teddy Swims w RMF Max i Regia Kubek. Dzień dobry.

I tak brzmi właśnie niespodziewane zakończenie ultrawakacyjnej kompozycji Moonlight i Fordo Alabama Ten, między innymi hitami na maksa, które gramy wam w RMF Max. Brzmiało jak dobra wakacyjna domówka, a skończyło się jak niespodziewana wizyta Straży Miejskiej. Spokojnie, cisza nocna dopiero od 22:00.

0: mówią, że jesteśmy całkiem dobrzy w podrzucaniu popołudniowej energii dla tych, co ciągle jeszcze przed urlopem i nieustająco w pracy. Adam Lambert w RMF Max. A teraz sportowe wymówki naszego jutrzejszego niewyspania.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. FIVB przywróciło rosyjską kadrę siatkarską do międzynarodowej rywalizacji. To spore zaskoczenie dla prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dwa tygodnie temu Sebastian Świderski rozmawiał z przedstawicielami organizacji, którzy zapewniali, że dopuszczenie rosyjskich zawodników nie nastąpi szybko. Teraz wszystko się zmieniło. Dla naszej federacji to problem, bo w przyszłym roku w Polsce rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata.
2: Przygotowujemy pismo z oficjalnym zapytaniem do Federacji Światowej, co w sytuacji, kiedy zawodnicy z Rosji, dokładnie Białorusi, nie otrzymają wiz ani pobytu, możliwości wjazdu do naszego kraju, więc my nie bierzemy za to, nie będziemy brali za to odpowiedzialności.
1: Tyle Sebastian Świderski. Tymczasem wieczorem pierwszy mecz 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata o 22:00 starcie Francja-Maroko.

0: Czecho... Polacja. Bardzo nam się podobało. Mikolas z Czech, Trips nasz jest, Hard to be Humble w RMF Max. A co w pogodzie? O tym za chwilę. RMF Max.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
2: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
1: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
3: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
2: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
1: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
2: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
1: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
2: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy, paluszki, tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak wyprzedasz, to w euro!
1: I po reklamie.
4: Co nowego w pogodzie? Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie mazowieckim zapowiadają się pochmurne i chłodne. Na termometrach minimum okolice 12 stopni, a miejscami mogą pojawić się silne opady deszczu. Ciśnienie jest niskie, wiatr powieje z północnego zachodu momentami mocniej, w porywach nawet do 40 km na godzinę, co dodatkowo będzie wzmagać uczucie chłodu. Jutro w ciągu dnia też może padać. Termometry pokażą wtedy maksymalnie 18 stopni.

0: Bad memories. Kto słucha RMF Max w trasie? Specjalnie dla was odpaliłem tę maszynę i 500 pozostałych, bo już w ten weekend Rottinger Dabit Festival Kielce 2026. Tam, gdzie targi Kielce, tam maszyny i to takie, które mają nawet 1200 koni mechanicznych. Będzie pachniało paloną gumą, będzie ryk silników, będzie energia, którą nie sposób opisać, a jeżeli czujecie, że dźwięki moto to ciągle mało...
1: Kawior, będziemy jedli kawior.
0: To z koncertem wystąpi specjalnie dla was Avi. I uwaga, najlepsze, mamy dla was wejścióweczkę. Podwójna wlotka na Rottinger Dub It Festival Kielce na najbliższy weekend specjalnie dla was. Tylko trzeba mieć dobry powód i nas przekonać SMS-owo 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, że nikt, tylko wy z osobą towarzyszącą powinniście się wybrać na Rottinger Dub It Festival Kielce 2026. Piszcie SMS-owo 3001.

0: reklama.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
13: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Słuchacie RMF Max o 16 i powiemy krótko o tym, co ważne i ciekawe o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynam od ważnego komunikatu dla mieszkańców i turystów w Zachodniopomorskiem. W okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo, to między Polanowem a Koszalinem, widziana była puma. Służby ostrzegają przed wchodzeniem do lasu, gdzie może przebywać wielki kot.
19: Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
18: Mówiła Anna Pałamar. Gdybyście zauważyli zwierzę, dajcie znać policji. Uwaga maturzyści. Jutro na wielu uczelniach w Polsce zakończy się rekrutacja, ale tylko do dziś można było zgłaszać się m.in. na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Do jutra trzeba tam wnieść opłatę rekrutacyjną. Jakie kierunki wybierali tam maturzyści?
20: Finanse i rachunkowość.
21: Dlaczego właśnie ten?
20: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały mnie ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
21: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
20: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
21: Na jaki kierunek pani złożyła?
22: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
21: Jakie plany na te wakacje?
0: No, trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
18: Z przyszłymi studentami rozmawiał Michał Dobrołowicz. Teraz uwaga, kierowcy na śląskim odcinku autostrada A4. Między Mysłowicami i Katowicami na pasach w kierunku Krakowa przed 15 doszło do wypadku. Zator jest nadal olbrzymi. A na koniec jeszcze krótko wakacyjny temat. Najlepszym miastem w Europie według rankingu World's Best Awards 2026 magazynu Travel została Florencja. Czytelnicy docenili tę włoską perłę za renesansowe zabytki, świetną bazę hotelową oraz lokalną kuchnię. Co jednak bardzo ważne, w zestawieniu europejskim czwarte miejsce zajął Kraków. Wyprzedził m.in. Rzym czy Wiedeń.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. W regionie mazowieckim wieczór i noc mają minąć pochmurnie i chłodno. Na termometrach zobaczymy okolice 12 stopni w nocy, a miejscami mogą pojawić się silne opady deszczu. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny, a wiatr powieje z północnego zachodu, momentami nawet do 40 km na godzinę, co dodatkowo będzie wzmagać uczucie chłodu. Jutro w ciągu dnia też może padać. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity
18: na maksa. Eksperci od spraw wyjątkowych sezonowych potwierdzają, truskawki już się kończą, czereśnie smaczniejsze i bardziej słodkie już nie będą, jagodzianki ciągle w tendencji wzrostowej. Lato na maksa, Irek Jakubek. Witajcie po 16:00.

Jeśli chodzi o wakacyjne uczucia, to jest absolutny maks. Lubię cię jak lato. I to ci musi, kochany, wystarczyć. Modelki i Włodarski. Na szczęście mamy jeszcze więcej hitów na maksa. Nie zawahamy się ich użyć. Zwłaszcza, że dzisiaj jest wielki dzień, kiedy to Dziarma zaprasza nas na spacer po swoich ulubionych wakacyjnych miejscówkach w stolicy. Sprawdźcie Max Tour. Jedyna taka okazja. Dziś po 17:00. Dziarma w wakacyjnych podróżach. RMF Max.

0: Bang, bang, bang, jak to pięknie rosło, aż wreszcie wystrzeliło na antenie RMF Max. Another 54 Ultra Talk to You. Specjalnie dla tych, którzy poczuli, że najlepsze, co można zrobić w czwartek, to poprosić o wolny piątek. Bausa u nas za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltica w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltica Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
9: Na słodko.
10: Nad wodę.
9: Na spotkanie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie uwielbia damskie słuchanie. Także dziewczyny, specjalnie dla was. I Igor, i Vito, i pozdrawiam.

0: Chico Chico z połączenia Cinquecento i Tico powstało właśnie Chico i brzmi świetnie, zwłaszcza w wakacyjnej trasie. Irek Jakubek, ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję, a po 17 pamiętajcie, zwiedzamy ulubione wakacyjne miejscówki Dziarmy. Max.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Po swojemu.
3: Na spontanie.
2: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. To na maksa.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Sprawdzamy, co jeszcze mają dla nas synoptycy. W regionie mazowieckim wieczór i noc mają minąć pochmurnie i chłodno. Na termometrach zobaczymy okolice 12 stopni w nocy, a miejscami mogą pojawić się silne opady deszczu. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny, a wiatr powieje z północnego zachodu, momentami nawet do 40 km na godzinę, co dodatkowo będzie wzmagać uczucie chłodu. Jutro w ciągu dnia też może padać. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.
1: RMF Max.
0: RMF Max Mazowsze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz ważny komunikat.
2: Mamy niż demograficzny, więc zapraszamy do robienia dzieci.
3: Partner jest najważniejszy.
2: To jest
3: wasza relacja i wtedy dziecko też jest szczęśliwe.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o związkach i miłości tak od serca. Tym razem z Arturem Sikorskim i Oliwią Misztal. Bratnie Dusze w sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: bieżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Jest 17:00 w RMF Max, czas na flash. W nim krótko o tym, co ważne i ciekawe. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzona w pierwszej kolejności. Jednak i ona zacznie obowiązywać najwcześniej jesienią. Jak tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, to wymaga teraz zmian ustawowych. Co z pozostałymi punktami najnowszego pakietu reform, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach?
4: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
3: Mówił Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max.
3: Dwóch mężczyzn domagających się wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Banderę, usłyszało zarzuty zniesławienia. Policjanci zabezpieczyli nagranie z incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym.
5: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
3: Mówił Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Mężczyźni dostali zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Policyjny Ford Mustang, który został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie mundurowych, rozbity. Auto uczestniczyło w kolizji w Milejowicach na Mazowszu. Do zdarzenia doszło dziś po południu.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr ze skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji.
3: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sytuację opisał Piotr Pokorski z radomskiej policji. W RMF Max czas na prognozę pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Sprawdzamy kolejne prognozy pogody. Wieczór i noc z czwartku na piątek miną raczej pochmurnie i chłodno. Ciśnienie ma być niskie, biometr niekorzystny, a wiatr powieje z północnego zachodu i momentami mocniej, w porywach nawet do 40 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy okolice 12 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej. Spodziewamy się silnych opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia też może padać, termometry pokażą maksymalnie 18 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
9: Jeszcze przed chwilą, przed programem, rozmawialiśmy z naszym producentem, który mówił, że jego sąsiad ostatnio udawał dzika na balkonie. Dlaczego? Nie wiem. Natomiast my absolutnie dzików udawać nie musimy. Tutaj dwa dziki eteru. Michał Siwek.
10: I Natalia Kawałek. Nigdy nikt jeszcze nie powiedział, że jestem dzikiem, ale mogę być dzikiem. Bycie dzikiem w tym aspekcie chyba jest spoko.
0: Max.
10: I teraz jeszcze kolejne dziki na antenie. Gibbs, Kukon, Jonathan, Tymasz. No i się bujamy na początek 17.
9: I dzień dobry.

0: moja ulubiona ex. Ecstasy od ATB w RMF Max. Jest 17.09. No i co?
1: I się człowiek uśmiecha od razu. Jakoś tak milej, jakoś tak fajniej, przyjemniej. No bo wiadomo, to jest kanał nadawczy, jest po 17. W czwartek to jest już taki prawie weekend, a my to wszystko jeszcze możemy ubarwić.
0: Bo mamy 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: Tego fajnego.
0: I trzeba by nam coś napisać, żeby o nie zawalczyć.
1: Aha.
0: I pytanie jest dość proste, wydaje mi się.
1: Proste, nieproste.
0: Zadasz?
1: Zadam. Stop. O czym teraz myślisz?
0: Pada codziennie w RMF Max. To legendarne stop. I wtedy właśnie trzeba się zatrzymać, zerknąć w głąb siebie, zadać sobie pytanie, o czym ja teraz myślę, potem załadować nam to na Messenger RMF Max. Te najpiękniej przedstawione myśli i ich autorzy jadą sobie do parku rozrywki.
1: Ale też wiecie, takie ciekawe, takie kreatywne, takie, które nas zaskoczą, takie, które nas trochę zbiją z pantałyku, jak to
0: o,
1: się mówi.
0: Właśnie.
1: No,
0: a ja lubię, jak mnie ktoś z pantałyku zbije.
1: To jak nas dobrze zbijecie, to my wam damy 4 bilety do największego parku rozrywki w Polsce.
0: Quattro.
1: Messenger RMF Max.

0: no i takie hity, to my lubimy Somber 12 to 12 w RMF Max w kanale nadawczym, 17:19 na zegarach. I no słuchajcie, czasem warto znać czas, bo czasem jest tak, że w połowie jakiegoś czasu coś się wydarzy. I tak będzie w połowie czasu trwania meczu mundialowego, bo wtedy po raz pierwszy w historii będziemy mieli takie połowinki.
1: Połowinki, czyli halftime show, yeah, znane z Super Bowla, tym razem wkracza na tą scenę piłkarską.
0: Na murawę.
1: Finał mundialu, ta 15-minutowa przerwa w środku tego meczu będzie zagospodarowana przez show, którego świat piłkarski jeszcze nie widział. I teraz uwaga, pojawi
0: gwiazdy się
1: tam.
0: Posypią także hu, hu, hu.
1: Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo, Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy też będzie, no i czytamy, że będzie nawet Kermit.
1: Kermit i Elmo, nawet postaci z kreskówek tam się pojawią.
0: Panna Piggy, Cookie Monster.
1: Skąd oni wizę dostali?
0: Ja nie wiem, ja nie wiem.
1: Jak oni ich przepuścili na lotnisku? Jest też szansa, słuchajcie, że to będzie jedyny moment tego mundialu nie zepsuty przez błędy sędziów.
0: A ja mam jeszcze jedno pytanie, czy w połowie tego halftime show będzie przerwa na picio?
1: Nie będzie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Nowych brzmień również zabraknąć nie może na liście Hot Bands, to Levi Hale Abadi z wokal house'owym beatem, który zatytułowali Undone. Naprawdę fajnie się wkręca i myślę, że bardzo szybko usłyszymy ich w naszym głównym zestawieniu.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Nakręcamy się. Dobra energia jest w głośniku Tolumix i Self Aware, ale też nakręcać się jakoś bardzo nie trzeba, bo emocje same przychodzą, jak mundial wkracza w decydującą fazę. Krzysztof Chwaliński i Mistrzowski Flash Sportowy. Dzień za dobry. Chwileczkę.
1: A my tutaj, zanim Flash, to jeszcze zaczęliśmy tak wstępnie obstawiać dzisiejszy wynik meczu. No jestem ciekawa, czy któryś z nas miał rację, bo co człowiek, to inny pomysł.
0: Dobra, to po Flashu sprzedamy nasze typy, a na razie słuchamy, co tam na mundialu.
2: No, mundial wchodzi w decydującą fazę. O 22:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe. Francja zagra z Maroko i mimo tego, że mecz zostanie rozegrany w Bostonie, to Paryż zamienia się właśnie w prawdziwą twierdzę. Francuskie służby już gotowe na możliwe zamieszki.
3: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji. Okoliczne stacje metra zostaną zamknięte.
2: Z Paryża mówił Marek Gładysz. Zwycięzca dzisiejszego lub jutrzejszego starcia zagra w półfinale z Hiszpanią lub Belgią. A tegoroczny piłkarski mundial obejrzało na żywo już prawie 6,5 miliona widzów. Ponad 404 tysiące ludzi kibicowało swoim drużynom tylko na samym legendarnym Stadio Azteca w stolicy Meksyku.
1: No dobra, panowie, to przyznawajcie się, jak obstawiacie. Francja, Maroko?
0: Ja mówię 3-3 w podstawowym i 5-3 po dogrywce.
2: A to widzisz, ja w podstawowym 2-2. Dogrywka niczego nie rozstrzygnie, w karnych wygra Francja.
0: Natalia?
1: Dla fabuły, 2-1 dla Francji. Chociaż gdybym miała tak bez was obstawiać, to bym też powiedziała, że taki remisik będzie. Jakieś karne mi się marzą.
0: Proszę, redaktorzy zgodni. Niesamowite. Dawid Podsiadło teraz.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: To tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia.

0: ansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kawanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
2: I po reklamie.

Sprawdzamy kolejne prognozy pogody. Wieczór i noc z czwartku na piątek miną raczej pochmurnie i chłodno. Ciśnienie ma być niskie, biometr niekorzystny, a wiatr powieje z północnego zachodu i momentami mocniej, w porywach nawet do 40 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy okolice 12 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej. Spodziewamy się silnych opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia też może padać, termometry pokażą maksymalnie 18 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jest taki moment, że my jesteśmy w trakcie kanału nadawczego, przynajmniej w ostatnich dniach, trochę monotematyczni, bo zadajemy wam jedno i to samo pytanie, ale bardzo chcemy poznać na nie odpowiedź.
2: Aga.
1: O czym myślą słuchacze RMF Max?
2: Aga, dziś to pytanie kierujemy do ciebie.
3: Myślę, jak przetrwam tą nockę, ponieważ do mojej córki przychodzą koleżanki na nocowankę, więc...
1: Czyli dobra impreza się szykuje, co?
3: No, dla nich na pewno.
1: A powiedz, dziewczyny, w jakim są wieku?
3: 8-latki.
2: Matko Bosko!
1: Okej, czyli twój nadzór jest konieczny, tam będą jakieś co, pizze, zapiekanki, co tam dla nich szykujesz?
3: Gofry na pewno.
1: Gofry!
2: Pamiętaj, Aga, nawet jak ci powiedzą, że nie chcą jedzenia, i tak chcą.
1: Jak przyniesiesz, to zjedzą wszystko.
3: Wiem.
2: A ile sztuk?
3: 4.
2: Matko, to horda cała.
1: Wow!
3: Tak.
1: A jakieś atrakcje dla nich tam szykujesz poza goframi?
3: No szykuję, myślę, jak to je umęczyć najszybciej.
1: Sprytnie, taktycznie.
2: Dobrze, dobry
3: tak,
2: pomysł.
3: Jakieś zabawy schowanego na podwórku, coś takie pomysły również.
1: Trzeba je wybiegać, wiesz.
3: Oto.
2: Aga, do tego dochodzi jeszcze kwestia druga, która za chwilę będzie zaprzątała twoją głowę, bo cztery wejściówki do Energylandii już są twoje. I teraz, kogo ty umieścisz na tych pozostałych trzech miejscach? Czy to będą na przykład trzy z tych potworów, które dzisiaj cię męczą, czy jednak ktoś inny?
3: Okaże się to dziś.
1: To też trzeba do tematu podejść taktycznie, także wierzymy, że podejmiesz odpowiedzialne i mądre decyzje.
3: Przemyślę to grubo.
2: To myśl najważniejsze, że te wejściówki do Energylandii już
3: bardzo
2: są
3: dziękuję.
2: Twoje.
3: Mega dziękuję.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250.

0: ząbeczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: go.
1: Tak brzmi lato na Maxa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: W tym tygodniu na Mazowszu mamy wszystkie pory roku i to przez weekend się nie zmieni. Dzisiaj sporo chmur na niebie, jutro ponownie wiatr, deszcz i jesienna aura, która całe szczęście nie utrzyma się na długo, bo po weekendzie wróci do nas i słońce, podobnie jak letnie temperatury. W ten weekend maksymalnie 24 stopnie, za to za tydzień możemy liczyć znów na rekordowe, ekstremalne upały, a to zwiastuje jedno – idą burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Jest już po 18, a to jest bardzo dobry moment, żeby w tygodniu przyjmować gości. Człowiek już trochę odsapnie po pracy i ma odrobinę energii, żeby właśnie kogoś zaprosić do siebie. Siadaj, kawę ci zrobię,
7: pogadamy. Ciasteczka na wagę kupiliśmy. Wszystko jest.
6: Wszystko, panie, to jest.
7: Niezwykłe miejsce, w którym Dziarma opowie o rzeczach, o których nigdzie indziej nie opowiadała. Zostańcie z nami, szczegóły już lada moment w RMF Max.

0: Eminem, Lose Yourself. Możemy śmiało powiedzieć, że to jest taki hip-hopowy klasyczek w RMF Max, 18.09. I teraz można powiedzieć, że też zostaniemy trochę w hip-hopowych klimatach, ale jednocześnie podróżniczych.
1: Dokładnie. Max Tour to jest nasz nowy pomysł na zwiedzanie Polski i poznawanie niezwykłych nowych miejscówek. I w takiej niezwykłej miejscówce jest już Przemek Kubera. Halo, Przemek.
2: Tak, jesteśmy, słuchajcie, w wyjątkowej miejscówce, ale to nie my wybieraliśmy tę miejscówkę, tylko gość Max Tour pierwszej edycji, czyli Dziarma, siemanko.
3: Siema.
2: Powiedz wszystkim, którzy nas tylko słuchają, a jeszcze nie widzą na Instagramie, gdzie my jesteśmy, co to za miejsce i czy lato w mieście to jest dla ciebie hot or not?
3: Jesteśmy w Warszawie, na Białołęce, w Szuwarku. To jest takie miejsce, gdzie troszeczkę zaciera się ta granica pomiędzy Warszawą, a trochę nadmorską jakąś już miejscówką. Jest tu klimat konkretny, kiełbacha półmetrowa. Z takim tanim ketchupem i z tym, z musztardą. No to jest coś ikonicznego, co musicie spróbować koniecznie.
1: Boże, tani ketchup, to są tak wspaniałe rzeczy. Tęsknię, mam,
3: smak,
1: czuję
3: dzieciństwa.
1: Go na języku. Jeszcze półmetrowa kiełbasa. Dobra, słuchajcie, bądźcie koniecznie z nami, bo jeszcze się będziemy łączyli, jak już się Przemek z Dziarmą przemieszczą w trochę inną miejscówę. No i można
0: już
1: oczywiście...
0: zjedzą tę kiełbasę.
1: Półmetrową to chyba na pół spróbują. Chociaż Przemek jak się dosadzi, to...
0: Przemek to nic osobistego, my tak z zazdrości po prostu. No i oczywiście obczajajcie nasze sociale, Instagram, Facebook, tam możecie śledzić, co tam Przemek z Dziarmą wyczyniają.

0: Ja myślałam, że ja z tej piosenki nauczę się rumuńskiego, no bo Ina prosto z Rumunii, ale morenito, słuchajcie, z języka hiszpańskiego oznacza mały czarny albo mała czarna, czyli taka niska, dobrze opalona osoba, no.
1: Albo kawunia.
0: Widzisz, bo ja od razu poszłam w rytmy latino.
1: No i ja rozumiem ten odruch również, on jest szlachetny. Jest 18:19, przychodzimy z ważnymi informacjami. Kiedyś świat zastanawiał się, czy pingwin ma kolano. Dziś przychodzimy z odpowiedzią na inne, równie ważne pytanie.
0: Znaczy pytanie, które się chyba nigdy nie pojawiło, a okazuje się, że naukowcy je sobie zadali. I słuchajcie, na jakiejś ostatniej totalnie konferencji we Florencji okazało się, że... Ryby mają szyję.
1: Ryby mają szyję, słuchajcie, to są jajca.
0: To jajca jak berety, słuchaj. Czy to oznacza w takim razie, że jak ryba jest już starsza, to ją coś tam w szyi szczyka?
1: Tak, ale tylko jak będzie źle spała. RMF Max. Wiesz, krzywo na poduszce czy coś.

0: Zobaczymy, czy nasze serca będą się dzisiaj topić, bo emocji z całą pewnością będzie sporo. I to bardzo późną porą, co jest niebezpieczne, zerwana nocka potencjalnie przed nami.
1: Emocji sporo, późną porą, to ja też pozwolę sobie na rym.
0: Dawaj pan.
1: Bierzemy dwa oka i rzucamy je w kierunku Maroka.
0: Wow!
2: Ładnie.
1: Krzysiu, też będzie rymowany flash, mistrzowski flash sportowy?
2: No może nie tak ładnie, ale postaram się. Wieczorem pierwszy, ćwierćfinałowy mecz mundialu Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrzów świata z czwartym zespołem poprzedniego mundialu. 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale, górą wtedy byli trójkolorowi. Myślę, że obecna reprezentacja Maroka jest lepsza niż 4 lata temu. Wydaje się, że jest znacznie silniejsza, szybko się rozwija, są na 6. miejscu w rankingu, a to, co teraz robią, jest imponujące, mówił napastnik reprezentacji Francji Jean-Philippe Mateta. W pozostałych parach ćwierćfinałowych Hiszpania zagra z Belgią, Anglia z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią. No to jeszcze szybko hokej w odmianie na trawie. Mamy powody do zadowolenia. Polki pokonały w Pradze Chorwację 3-0 w ćwierćfinale turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W sobotę biało-czerwone zagrają finał z Ukrainą. Nie mam rymu.
1: Nie mogłeś dać coś chociaż, że hokej jest okej,
2: albo... To jest dobre. Dobrze.
0: Ale jest okej, przynajmniej tak powiało chłodem, no bo tutaj gorące emocje, tutaj trochę lodów, jakby jest równowaga.
1: Ale spokojnie. Temperatura znowu rośnie, bo to Timbaland i Give It To Me w RMF Max. Jest 18:30, Krzysztof Chwaliński wraca za godzinkę.

0: Te gorące brzmienia to Another Talk to You, a ja gorąco zapraszam Michała Siwka do zabawy, do rymowania prognozy pogody, a w zasadzie zapowiedzi prognozy
1: będę
0: pogody.
1: Będę rymował.
0: Będziesz?
1: Będę.
0: Za piosenkę?
1: Będę.
0: To ja cię proszę do słowa konsoleta.
1: To nawet spoko mi dałaś, takie no, nie jakieś
0: nie
1: trudne bardzo.
0: Nie chciałam być wredna.
1: No to bardzo
0: nie
1: ci dziękuję. To miło z twojej strony. Konsoleta, ile mam czasu? 2,5 minuty.
0: Dasz radę.

0: DJ is your second name to za nami, a drugie imię Siwka to Pogodynka dzisiaj. I taki chmurny jesteś troszeczkę. Ja nie wiem, czy ci nie dałam za trudnego zadania jednak.
1: Bo ja, tak się skoncentrowałeś, ja się boję, że się ludziom nie spodoba. Jaki odbiór będzie, jakie recenzje.
0: Dawaj.
1: Zapraszamy na prognozę letnią do letniego kotleta. Choć przede mną radiowa konsoleta, wolałbym sałatkę grecką z serem. Feta.
0: Nie, no ładne.
1: Dziękuję.
0: Ładne. Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3%.

0: filtra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: W tym tygodniu na Mazowszu mamy wszystkie pory roku i to przez weekend się nie zmieni. Dzisiaj sporo chmur na niebie, jutro ponownie wiatr, deszcz i jesienna aura, która całe szczęście nie utrzyma się na długo, bo po weekendzie wróci do nas i słońce, podobnie jak letnie temperatury. W ten weekend maksymalnie 24 stopnie, za to za tydzień możemy liczyć znów na rekordowe, ekstremalne upały, a to zwiastuje jedno – idą burze.

0: czy to jest nasz prywatny kanałowy halftime show? No bo Shakira śpiewa, lepszego, a na mundialu też będzie śpiewać.
1: Lepszego chyba nie będzie, ale może i będą lepsze bęgery, to oczywiście kwestia gustu. Za chwilę na przykład Fuka i Liwka w projekcie Enklawa i chcę więcej, ale najpierw Fiku Miku, co masz w słoiku? Tego się chcemy dzisiaj dowiedzieć, to jest pytanie na dziś. Jak zajrzysz do swojej lodówki, tam na pewno jest jakiś słoik. Co jest w tym słoiku? Powiedz nam o tym.
0: A mogą być różne rzeczy, bo umówmy się, w pewnym wieku, jak się odwiedza rodziców, no to oni zasypują słoikami. Jak nie rodzice, to babcia. A jak nie babcia, to sobie w markecie znajdziecie coś takiego w tym słoiku, co chcecie mieć w swojej lodówce.
1: Ja bym to jeszcze podzielił bardziej, bo do pewnego momentu ty się opierasz. Mówisz, nie mamo, nie potrzebuję, sama sobie
0: zrobię.
1: W pewnym momencie masz tak, no dobra, daj.
0: A w sumie?
1: W poniedziałek nie będę musiał obiadu robić. No i tak lądują liczne słoiki w naszych lodówkach. Co w tych słoikach macie? Opiszcie. Spróbujemy zrobić taki słoikowy przegląd. Słuchaczy RMF Max, Messenger RMF Max. Piszcie śmiało, zostawiajcie głosówki.
0: Ja to nawet mam takie małe marzenie, że chciałabym usłyszeć zawartość tych słoików w waszych głosówkach, więc jeżeli jesteście blisko lodówki, to śmiało z telefonem i tam populpajcie, postukajcie w te słoiki, nie wiem, próbujcie.
1: Pulpajcie.
2: Stadając na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
9: To jest jakby luksusowo.
8: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
10: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Przed nami wyjątkowy czas pełen muzyki, dobrej energii i wielu atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ich Troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedasz, to w euro!
13: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. I'm a fireball.
4: Kratkę i na przemian. Tak wygląda pogoda na Mazowszu od początku tygodnia i na pocieszenie bez zmian i raczej stabilnie w pogodzie będzie przez weekend. Dzisiaj w nocy tylko 12 stopni i sporo opadów, co niestety można również powiedzieć o piątku. Od jutra ponownie mnóstwo chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Dla zmarźluchów mamy informacje z pierwszej ręki. Ekstremalne upały wracają, ale dopiero od przyszłego tygodnia.
5: Chwila po 19:00. To jest kanał nadawczy. Natalia Kawałek po tej stronie radia i powinien tu być jeszcze Michał Siwek, który właśnie wbiega do studia. Już się martwiłam, że cię coś wciągnęło, ale jest okej.
6: Matko, co tą prognozę taką krótką zrobili?
5: No tak wyszło, no bo nie ma o czym gadać, no. Powiedziałbyś coś więcej o tym? Daj spokój.
6: Dobra, wybaczam, rzeczywiście. Ale się zmachałem. Dobra, ale Farben, Body Talk, wszystko jest przecież w porządku, o co chodzi?
5: Wszystko jest git, wszystko jest gituwa. A zaraz premiera.

0: Klasyk Lykke Lee w letnim imprezowym remiksie to jest to, czego potrzebujemy w czwartek wieczorem w RMF Max. Jest 19.10 i jest jeszcze jedna rzecz, której potrzebujemy, czyli jakaś gorąca letnia premiera.
1: Tak, trochę więcej lata, bo to, co mamy aktualnie za oknami, jest takie nie do końca wakacyjne, natomiast jest taki duet, który postanowił trochę podgrzać atmosferę i mam przeczucie, że wyszło im to dobrze, ale czekamy na wasze opinie.
0: Kizo i Wieniawa to ten duet, o którym mówi Natalia. Nie trzymajmy was dłużej w napięciu. Letnia premiera od Kizo to jest, mam wrażenie, coś, bez czego lato nie mogłoby zostać uznane za takie pełne, zaliczone. I są, jest wiele pięknych słów na la. La zabawa.
1: La la la la.
0: Lato. Jest też laweta. I tak się nazywa ten numer.
1: Ale żebyście nie myśleli, że to o jakichś przykrych wypadkach samochodowych, to jest piosenka o miłości. Ale co my będziemy gadać? Może po prostu posłuchajmy. And now,
2: ladies and gentlemen. Premiera w RMF Max.
3: Kochani, zapraszam wszystkich na premierę naszego nowego utworu. Kizo, Julia Wieniawa, numer Laweta. I liczę, że doda wam to troszkę słoneczka w ten pewnie niesłoneczny dzień.
2: RMF Max. Gramy hity na maksa.
4: Yo. Mam wusy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: Proszę otworzyć szeroko lodówkę, będziemy patrzeć.
1: Ale też proszę założyć jakiś szaliczek, bo może zawiać. Nawet przewiać, jak macie otwarte okno.
0: Kochani, zapytaliśmy, co macie w słoiku w lodówce i przyszły raporty. I najbardziej zmiótł mnie z planszy żurek z Wielkanocy.
1: Mm-hmm. To ale już... myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że mamy trzy kategorie słoików w lodówce.
0: To Natalia to skategoryzowała, tak? Tutaj ma naukowy twój umysł.
1: Po prostu narzucam. Mm-hmm. Mamy zupy, mamy coś słodkiego, jakieś dżemiki, a tego trochę do nas poprzychodziło. No i mamy jeszcze warzywka w formie surówek tudzież przegryzek.
0: I chciałam tylko nakablować na Natalię, że grzyby zaliczyła do warzyw.
1: No bo co, mam stworzyć osobną kategorię na grzyby?
0: Tak.
1: Daj pan Nie!
0: Szanuj grzybiarza!
1: Ale ja szanuję, dlatego podciągam grzyby pod warzywa. To jest najwyższa forma szacunku, jaką można ode mnie uzyskać.
0: Cały czas można meldować, co w słoiku w lodówce u was się kisi, wisi i stoi. RMF Max i nasz Messenger, cały czas jesteśmy dla was otwarci.
1: Ja się teraz zastanawiam, czy bigos to jest zupa?
0: Gdzie bigos to jest zupa?
1: No to cztery kategorie jednak,
0: bigos
1: przepraszam.
0: Bigos to jest ósmy cud świata.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Nowych brzmień również zabraknąć nie może na liście Hot Bands, Solewi i Hey Abadi z wokal house'owym beatem, który zatytułowali Undone. Naprawdę fajnie się wkręca i myślę, że bardzo szybko usłyszymy ich w naszym głównym zestawieniu.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z pięciu konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
10: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło z kawałkiem Sezon, a my możemy chyba powiedzieć, że mamy sezon na czerwień. Przynajmniej jutro będzie bardzo, bardzo czerwono.
1: Będzie czerwono.
2: To prawda.
1: Ale nie uprzedzajmy może faktów, bo zanim jutro Hiszpania z Belgią, no to dzisiaj jeszcze wielkie emocje. Ekspert od tych mundialowych jest już w studiu. Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. Zaczynamy.
2: Francja i Maroko otworzą kolejny już ćwierćfinałowy etap piłkarskich mistrzostw świata. 4 lata temu na mundialu te reprezentacje mierzyły się w półfinale. Wtedy lepsi byli trójkolorowi.
3: Wygrali dokładnie 2-0 i dziś także będą faworytami. Maroko ma jednak swoje argumenty. Grający na bokach boiska Hakimi i Mazraoui potrafią świetnie włączyć się w akcje ofensywne, potrafią strzelać bramki. Maroko jest poukładane taktycznie, no i potrafi bardzo szybko wyprowadzać swoje ataki. No, atak to jest też największa zaleta reprezentacji Francji. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola, każdy może zostać gwiazdą wieczoru. Pytanie o obronę, w niej można znaleźć luki, tylko czy Maroko będzie potrafiło to wykorzystać?
2: Mocne i słabe strony bohaterów pierwszego ćwierćfinału przeanalizował Patryk Serwański. Mecz, przypomnijmy, o 22, a jutro o 21. Hiszpania zmierzy się z Belgią w drugim ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Faworytem będzie niepokonana od 35 spotkań La Furia Roja. Pewne jest jednak to, że Czerwone Diabły będą trudnym przeciwnikiem, bo po zwycięstwie 4-1 nad USA w 1/8 finału nabrały pewności siebie i wiary, że wszystko jest możliwe.
1: Boże, diabły pewności siebie nabrały.
2: La Furia Roja.
0: Świat się kończy.
1: Trzymajcie się, ludzie.
0: Świat się kończy.

0: reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

kratkę i na przemian. Tak wygląda pogoda na Mazowszu od początku tygodnia i na pocieszenie bez zmian i raczej stabilnie w pogodzie będzie przez weekend. Dzisiaj w nocy tylko 12 stopni i sporo opadów, co niestety można również powiedzieć o piątku. Od jutra ponownie mnóstwo chmur i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Dla zmarźluchów mamy informacje z pierwszej ręki. Ekstremalne upały wracają, ale dopiero od przyszłego tygodnia. Yeah.

0: Wieczorne bujanko w RMF Max, tym razem do klasyków Black Eyed Peas. To Meet Me Halfway i już 11 minut tylko do 20.
1: I można powiedzieć, że my też się trochę w połowie spotykamy, no bo my jesteśmy w studiu RMF Max, a Przemek Kubera biega po Warszawie. No i trwa nasza akcja RMF Max Tour, sprawdzamy wakacyjne miejscówki. Halo, halo, Przemku, gdzie teraz jesteście?
2: Cały czas spędzamy bardzo urocze popołudnie w Szuwarku w Warszawie, właściwie tu już prawie pod Warszawą z Dziarmą. To jest Max Tour i gwiazdy pokazują nam swoje wakacyjne miejscówki. To powiedz, jakim typem wakacjowicza ty jesteś? Czy masz zawsze, wiesz, dowalone 35 tysięcy kroków dzień w dzień? Czy leżaczek jest grany? Jak co bardziej?
3: Zdecydowanie 35 tysięcy kroków, ale to parę miesięcy temu, zanim zaszłam w ciążę. Teraz to już ani nie mogę za bardzo leżeć na leżaku, ani chodzić. Teraz to po prostu jestem typem narzekającym, więc dlatego jesteśmy w Warszawie, bo nie opłaca się jechać nigdzie.
2: Ale ustalmy, że to jest oczywiście czas przejściowy, czyli rozumiem, że pierwsze wakacje za rok to już nachodzonego.
3: Oczywiście, że tak, oczywiście. Będę jogging uprawiać z wózkiem.
2: Słuchajcie, zaglądajcie koniecznie na sociale RMF Max, tam cały czas pokazujemy wam naszą akcję Max Tour, pierwszą odsłonę z Dziarmą.

0: To tak w klimacie stadionowym się lekko żegnamy, bo jesteśmy już nakręceni na to, co się będzie działo o 22:00, wtedy mecz, ale zanim mecz, to jeszcze trochę muzyki was czeka.
1: Hop Benz Extra z Piotrkiem Świderskim za moment i najlepsza dycha numerów z najnowszego notowania. To, na co zagłosowaliście, sprawdźcie, w jakim ustawieniu ostatecznie dzisiaj tam powypadało. Najlepsza dyszka, warto zostać.
0: I co? I teraz się żegnamy.
1: I teraz no tak by wypadało.
0: No to się żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: Do jutra, pa. Czwartek to już nawet prawie brzmi jak weekend. Zobaczmy zatem, co jeszcze dzisiaj możemy robić w okolicach Mazowsza. Keri Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Mazowsze. No wreszcie, jaka to była smutna środa bez piłki nożnej. Dzisiaj starcie na piłkarskim boisku Francja-Maroko punktualnie o godzinie 22:00. Strefy kibica w waszej okolicy polecają się do wspólnego oglądania i kibicowania, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć jakiś film na dużym ekranie, a niekoniecznie mecz piłkarski, to w kinie Łydynia jeszcze dzisiaj o 21:00 do zobaczenia nowy film z Emily Blunt w roli głównej. Dzień objawienia, tak się nazywa. Jeżeli science fiction nie jest wam do końca obce, to myślę, że powinno wam się spodobać. A już jutro ciechanowska letnia scena muzyczna i tam młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie punktualnie o godzinie 18:00 wystąpi na scenie w okolicach ulicy Kraszewskiego 8A, więc wpadajcie koniecznie.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher

0: Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: I po reklamie.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam ponownie. 2 godziny, tyle zostało do rozpoczęcia pierwszego ćwierćfinału Mundialu 2026. W Bostonie Francja zmierzy się z Maroko. We Francji przed tym meczem czuć wielkie emocje.
1: Wielu marokańskich imigrantów mieszkających we Francji wierzy niezbicie, że to ich drużyna wygra dzisiejszy pojedynek i awansuje do półfinału. Wygramy z Francją 2-1. Nasi obrońcy tak zablokują Kyliana Mbappé, że nie będzie on mógł się w ogóle przemieszczać. Wielu francuskich kibiców pozostaje ostrożnych. Mamy bardzo dobrą drużynę, ale Maroko ma również świetnych piłkarzy, którzy grają w europejskich klubach. Najważniejsze to strzelić pierwszego gola, tłumaczy mi młody Paryżanin.
0: Z kibicami w Paryżu rozmawiał Marek Gładysz, a mecz o 22. Tymczasem we wtorek za oceanem oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Niewykluczone, że już 2 dni później kapitan reprezentacji Polski rozegra swój pierwszy mecz. Chicago Fire zagrał siebie z Vancouver Whitecaps, a kolejny mistrzowski flash sportowy w RMF Max za godzinę.
2: No to witajcie po 20 w RMF Max. Piotrek Świderski, już jestem za sterami i zapraszam was na wakacyjne wydanie listy Hot Bands Extra. Przed nami 10 najlepszych hitów w kraju, a później do północy Max Party. Także co, róbcie głośniej i wypływamy w ten muzyczny rejs. A nasze czwartkowe notowanie otwiera Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku.

0: przyjemnie gra w Vintage House'owa nówka sztuka od Airboxa, Babylon. Ten numer jeszcze w propozycjach, ale dzięki waszym głosom na rmfmax.pl już wkrótce może trafić do najlepszej dychy. Ja tam trzymam za to mocno kciuki, bo klimat jest naprawdę kozacki. Taki w sam raz na jakieś balety pod gołym niebem, no a weekend widać już na horyzoncie. Teraz miejsce 9 i uwaga, debiut w gronie najlepszych. Witamy serdecznie, proszę się rozgościć. The Kid LAROI i Kelani z remiksem singla Girls.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: 8 na liście Hot Bands. Dawid Podsiadło na błysk w RMF Max. A teraz słuchajcie, połączymy się z Przemkiem Kuberą, bo jest z nim Dziarma, która w ramach naszej wakacyjnej akcji Max Tour zabrała go do swojej ulubionej miejscówki. Halo, halo, gdzie jesteście? Co działacie? Opowiadajcie.
1: Czekajcie, kochani, nie wiem, czy to słychać, ale postaram wam się to zaprezentować. Jak strzela ognisko. To jest wakacyjne ASMR, to jest akcja Max Tour z Dziarmą. Dzisiaj Dziarma pokazuje nam swoją miejscówkę w Warszawie. Powiedz mi, czy ty masz jakiś taki wakacyjny comfort food? Czy masz jakieś pierwsze wspomnienie kulinarne z wakacjami? Cofnijmy się jeszcze parę lat wstecz, no parę tylko.
2: Kiełbasa, gofry z sosem takim truskawkowym, z takiego dużego opakowania, frużelina wiśniowa. No i zgaga, i ból brzucha po tym wszystkim, ale taka pozytywna.
1: A jak są owoce do gofra, to ty jesteś z tych, co mówią wszystko, czy wybierasz sobie?
2: Wszystko, ale też z biegiem lat nauczyłam się, że jednak no kapie po tych rękach, więc trzeba tak strategicznie myśleć. Ja myślę, że frużelinka tak optymalnie, że to nie jest za dużo.
1: I to są te klasyki. Kiedyś klasa, teraz klasa. Słuchajcie, z Dziarmą sobie siedzimy, opowiadamy o kuchni. Obejrzyjcie to wszystko na socialach RMF Max.

0: dopiero drugi tydzień na liście Hot Bands i już na miejscu siódmym Moonlight i Fordo, Alabama TN w RMF Max. Beat to mieszanka house'u i speed garage, a tekst nawiązuje do studenckiego stylu życia. No a dzisiaj akurat czwartek, czwarteczek, czwartunio. Co prawda wakacyjny, nie studencki, ale na pewno na imprezach w to lato będzie śmigać ten kawałek. A my za moment śmigamy dalej z naszym Top Ten i sprawdzamy, gdzie dzisiaj wylądują Martin Garrix i Ed Sheeran, którzy wczoraj mieli jedynkę. Zostańcie z nami koniecznie.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
7: Super!

0: 0800 567 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Fajna to nowa Ariana Grande. Dziś otworzyła pierwszą piątkę listy Hot Bands ze swoim Hey That I Made You Love Me. A teraz w RMF Max mam dla was coś jeszcze lepszego. Tylko u nas. Sanach, która w ramach projektu muzycznego Enklawa po długiej przerwie wraca do nas ze świeżutkim singlem. No to co, może już nie będę was trzymał dłużej w niepewności, nie będę przedłużał. Posłuchajmy go wspólnie po raz pierwszy. Sanach, ITP, ITD w RMF Max.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: po 13 latach znowu zrobili coś razem. Alesso i OneRepublic, In Your Eyes w RMF Max. Jeśli uważacie, że warto było czekać, to głosujcie na nich w propozycjach. Wcześniej na czwartym norweskie trio Bounce'a ze swoim Magnetic, a teraz, zanim otworzymy pierwszą trójkę, ponownie połączymy się z Przemkiem i Dziarmą. Halo, halo.
1: I tak sobie z Dziarmą chillujemy wakacyjnie. To jest Max Tour. Dziarma pokazuje nam swoją wakacyjną miejscówkę. No ale właśnie powiedz, bo pewnie się szykuje u ciebie teraz lekka rodzinna przerwa. Czy to oznacza, że ty w ogóle znikasz i fani będą musieli na ciebie wyczekiwać i tęsknić i płakać? Czy będziesz gdzieś do zobaczenia, do spotkania, do posłuchania?
2: Możecie słuchać nowego singla od Tak z Silesem i w niedzielę kręcę kolejny klip. Będzie to gościnka, tym razem u pewnego rapera, nie będę jeszcze zdradzać, ale no tak naprawdę do samego momentu porodu jestem aktywna zawodowo. Może koncertów nie będę grała i fikołków robiła i zrobiła spinów na brzuchu, ale jednocześnie można posłuchać mojej muzyki.
1: A czy rozumiem, że nowy singiel i być może niebawem także w najnowszym notowaniu listy Hop Bands. Tak a propos, numer 3 przed nami w Hop Bandsu.
2: Dub Dogs, How Does It Feel? Numer 3.
1: To już teraz w RMF Max.

Gdybym ja miał wybierać, to ten numer już bym okrzyknął hitem lata 2026. Shine prezentują Jugel, David Guetta, French Montana i Hayden na antenie RMF Max. Poczekalnia jest zdecydowanie dla nich za ciasna. Oni już chcą śmigać w elicie, więc głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Dub Dogs with Zoe Zark, How Does It Feel? Dwójka to modelki Włodarski, lubię cię jak lato, ale najlepszy. Po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop w te wakacje, ponownie jest misiaczek o przemocarnym głosie. Teddy Swims, jego najnowszy, Mr. Know It All, to nasza dzisiejsza jedynka na liście Hop Bands Extra. One.

0: Teddy Swims rządzi w czwartkowy wieczór w RMF Max. Mr. Know It All ponownie na miejscu pierwszym na liście Hot Bands. A ciekawe, czy ten pan Mr. Know It All, pan wszystko wiedzący, wie, gdzie na przykład w ten weekend kręcą najlepsze balety w okolicy. No szczerze wątpię, więc zostańcie z nami i posłuchajcie naszego maksowego Tour de Clubu.
1: Czwartek. Jesteśmy w pół do weekendu. Zobaczmy zatem, co jeszcze możemy robić na Mazowszu właśnie dzisiaj, a także do końca tygodnia. Kari Jęcińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Mazowsze. No wreszcie, to była smutna środa bez piłki nożnej. Dzisiaj starcie na piłkarskim boisku Francja-Maroko punktualnie o godzinie 22. Strefy kibica w Waszej okolicy polecają się do wspólnego oglądania i kibicowania, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć jakiś film na dużym ekrania, niekoniecznie mecz piłkarski, to w kinie Łydynia jeszcze dzisiaj o 21:00 do zobaczenia nowy film z Emily Blunt w roli głównej, Dzień Objawienia, tak się nazywa. Jeżeli science fiction nie jest Wam do końca obce, to myślę, że powinno Wam się spodobać. A już jutro ciechanowska letnia scena muzyczna i tam młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie punktualnie o godzinie 18:00 wystąpi na scenie w okolicach ulicy Kraszewskiego 8A, więc wpadajcie koniecznie.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny, 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy. Już tylko 8 z 48 reprezentacji zostało na mundialu. Za godzinę pierwszy z meczów ćwierćfinałowych. Francja zmierzy się z Marokiem.
6: Maroko
7: nie jest już drużyną, z którą graliśmy 4 lata temu w półfinale w Katarze. Należą teraz do grona najlepszych drużyn świata. Nie są tu przypadkowo. To pojedynek dwóch drużyn, które lubią piłkę, lubią atakować i strzelać bramki. Maroko to jest gwarant jakości, dlatego musimy zagrać na najwyższym poziomie.
5: Mówił trener trójkolorowych Didier Deschamps. Początek tego widowiska za niespełna godzinę. Jeszcze jedna ważna informacja z obozu trójkolorowych. Żółta kartka dla francuskiego piłkarza Michaela Olise z meczu 1/8 finału z Paragwajem nie została anulowana. Jeżeli Olise otrzyma dziś kolejną żółtą kartkę, zostanie zawieszony na ewentualny półfinał. Polskie siatkarki pokonały reprezentantki Stanów Zjednoczonych w meczu Ligi Narodów po tiebreaku 3-2. Zwycięstwo przybliża biało-czerwone do awansu do turnieju finałowego rozgrywek.

Obstawiam, że dawno tego numeru nie słyszeliście, co nie? Tym ponad 30-letnim trendowym klasykiem od Paula Van Dyka, Foreign Angel. Zamykamy pierwszy set w czwartkowym Max Party. Piotrek Świderski i DJ Sopran, już jesteśmy w duecie i do północy będziemy mieszać takie perełki z nowościami, więc szykujcie się, naprawdę fajny wieczór. Obiecujemy trafić w każde gusta, będzie dla każdego coś dobrego.

0: Cake by the Ocean i nieistniejąca niestety już amerykańska grupa Dance w RMF Max. Nie wiem, czy wiecie, ale jej wokalistą był Joe Jonas, który po rozwodzie z gwiazdą Gry o Tron Sophie Turner ponownie jest zakochany. Taki artykuł przed momentem trafiłem. Obecnie spotyka się z portorykańską modelką Tatianą Gabrielą. No to życzymy im dużo szczęścia. Ale również wam, kochani, też go jak najbardziej życzymy. To tyle, jeśli chodzi o ten kącik miłosny w dzisiejszym Max Party. Zaraz wracamy do muzy. Na dykach czekają już Milki i David Guetta ze swoim Just The Way You Are. Będzie też Hello od Martina Solvega. Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

Takie są fakty. Coraz mniej singielek wśród topowych wokalistek. Parę dni temu za mąż wyszła Taylor Swift, a Dua Lipa hajtnęła się pod koniec maja. Jej Houdini w remiksie od Star Jacka w naszym kolejnym secie w Max Party. A teraz w Maxie jeszcze nie zamężna, ale z tego co widziałem na Instagramie również zajęta sercowo. Bledka z singlem Tańcz.

Wiralowe Michiko, DJ Goza, Jason Derulo i Melody grają w RMF Max. No, już prawie miesiąc minął od tegorocznego występu Jasona na ING Silesia Beats w Chorzowie. Jeśli nie widzieliście relacji z jego występu i wywiadu, to polecam cofnąć się trochę w czasie i w wolnej chwili przeskrolować naszego Instagrama. A teraz w Max Party odkurzymy wakacyjny motyw z przeszłości, który 3 lata temu powrócił za sprawą duetu Two Colors. Coś specjalnie dla tych, co pamiętają ekipę Safri Duo i legendarną już reklamę pewnych lodów śmietankowych. Kiedyś Play It Alive, a dzisiaj Cynical w RMF.

0: dawna to wiem.
1: Tegoroczna trasa koncertowa męskiego grania przenosi się w ten weekend ze Śląska do Wielkopolski. Drugim przystankiem pożywcu będzie Poznanie. Oprócz Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino, którzy przed momentem w RMF Max, będzie można zobaczyć tam w akcji m.in. zespół Kult, duet Problem, Igo czy braci Kacperczyk. Męskie granie w piątek i w sobotę w poznańskim parku Cytadela. A gdzie jeszcze będzie się działo, sprawdzimy to ponownie teraz w Tour de Klabie. Zostańcie z nami.
2: Weekend za pasem, czwartek szwarcunio, tu RMF Max i oczywiście Tour de Club. Zapraszam na informacje imprezowe, parkietowe i koncertowe. Co w ten weekend w naszym kraju? O, rap stacja, to już od dzisiaj. Rapują, skaczą i tak naprawdę bawią się na 10. edycji tak naprawdę od wczoraj w Sławie. Tu się dzieje, jeszcze jutro, jeszcze sobota. Oczywiście wielkie gwiazdy polskiego hip-hopu i nie tylko pojawiają się w Sławie na rap stacji. Duże gwiazdy, wielkie nazwiska i super bookingi. Piątek, sobota i niedziela. Audio River 2026, Błonia, Łódzkie, w Łodzi. Zapraszam na wyjątkowe bity. To oczywiście propozycja Łodzi. Szczecin Wave, Dom Kultury Słowianin, zaprasza na dobre klubowe bity w piątek 10 lipca, a 11 lipca w Poznaniu Doskonałe House'y. To grane będzie przez Niewaldę i przez Roko, a ta para jest gwarantem tego, że rzeczywiście będzie tu dużo się działo. A macie ochotę potańczyć na dachu? To Super Sam zaprasza na rooftop party by Private Dancer. Dach Super Samu, Katowice zapraszają. To jest propozycja na najbliższą sobotę.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: barw te palmy i będziesz mieć kokosy.
1: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
2: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
11: I po reklamie.

nóżka sama chodzi. Reggae w wydaniu Davida Guetty i Aloka? Tego jeszcze nie było. Run, Run, River, Angels Above Me, czyli oficjalny remix dla amerykańskiego bandu Stick Figure, który na co dzień właśnie taką muzę robi. Być może kojarzycie ten numer w wersji oryginalnej, nieco spokojniejszej. Dzisiaj, co prawda, poza top ten listy Hot Bands, ale na pewno jeszcze w te wakacje do niej wrócą. David Guetta, Alok i Stick Figure. A my tymczasem wracamy do miksowania najlepszych imprezowych bitów. Piotrek Świderski i DJ Sopran. Kłaniamy się ponownie już po 22 i do północy polecamy się z programem Max Party. Teraz dawno niesłyszana u nas Doda, a za chwilę jeszcze Pitbull.

Takich klasyków również zabraknąć nie może tego wieczoru. You Spin Me Round i Denzel w RMF Max. Słuchajcie, kochani, jeśli ktoś z was jeszcze wybiera się do pracy na nocną zmianę, to może się do niej wybrać inną drogą niż zazwyczaj. 9 lipca to właśnie sprawdziłem dzień chodzenia do pracy inną drogą. No chyba, że akurat z niej wracacie, to też można spróbować wrócić inną. Jak trochę pobłądzicie, to przynajmniej dłużej posłuchacie Max Party. Teraz u nas Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty ma.

Ed Sheeran i jego hit Azizam, który po prostu pokochaliśmy, szczególnie za tą polską wersję z Łatwo Gęgiem. Tutaj cały czas RMF Max i czwartkowe Max Party. Kręcimy dalej najlepszą imprezę w eterze do północy. Piotrek Świderski plus DJ Sopran. Teraz pomoże w tym nam trochę Lumix, jego nowe Self-Aware, a później zmiksujemy to z Last Friday Night od Kasi Gruszki, od Katy Perry, tak specjalnie po ten jutrzejszy start weekendu.

co? Jednak jak słychać, da się połączyć rock, pop i rap w jednym kawałku. To Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej w RMF Max. To jeden z singli z najnowszego albumu Roxanny pod tytułem Błękit. Nasza ekipa social mediów była u niej na tak zwanym release party i zaczepiała tam różne osobistości ze świata muzyki i internetu. Rolkę z tego wydarzenia możecie sobie obczaić na naszym Instagramie albo TikToku. Polecam obserwować, bo naprawdę dużo dobrego, różnego kontentu tam wrzucamy. No i przy okazji będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się u nas w radiu. A teraz też się zadzieje, ale nie na socialach, tylko na antenie Maxa, bo Shimza ze swoim afrohausowym Fire Fire wjeżdża właśnie na wasze głośniki.

tak to już jest, czasami hop, czasami band. Wczoraj miejsce trzecie, a dzisiaj już było 12 w notowaniu listy Hop Bands. Ale Farben i René Miller, Body Talk. Za chwilę na zegarach wskoczy już 23 w RMF Max, ale jeszcze przecież do północy przed nami cała masa świetnych numerów, które trzeba zagrać. Piotrek Świderski i DJ Sopran cały czas za sterami i za moment bierzemy się dalej za miksowanie. Wiktor Waligura, The Kid LAROI, Justin Bieber czy Bob Sinclair i Kajsa. Hiciory od tych artystów już przygotowane na dekach, więc absolutnie nigdzie się nie przełączajcie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Boryś Szyc.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka.
1: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!

nie dziękujcie. Teraz dopóki nie zaśniecie, to wesołe na będzie chodziło wam po głowie. Freed from Desire, Drenchill i Indiana już po 23 w RMF Max. Piotrek Świderski i DJ Sopran cały czas z wami. Dobry wieczór ponownie. Rozpędzamy dalej wakacyjne czwartkowe Max Party. Z pozdrowieniami dla tych, co obecnie za kółkiem. Kręćcie bezpiecznie. A jak się oko przymyka, to może jakaś kawka na najbliższej stacji, albo po prostu zróbcie o dwa ząbki głośniej Maxa. To teraz specjalnie na rozbudzenie mam dla was nowość od DJ-a Fischera. Przy takich bitach tańczy się w tym sezonie na Ibizie. What a life.

i bioderka same poszy w ruch. Popularna siekiera, siekiera, czyli Hips Don't Lie od Shakiry za nami w RMF Max. A jeśli chcecie pokręcić bioderkami razem z nami na najbliższej imprezie z cyklu Lato na Maxa, gdzie wystąpi m.in. ekipa Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzesiek Hyży i Fausti, to wpadnijcie w weekend 17-18 lipca do Gogolina. Za tydzień na miejscu również będzie okazja zgarnąć nasze maxowe gadżety oczywiście. Gogolin, województwo polskie, będziemy tam w kolejny weekend, a później jeszcze odwiedzimy Łódź, Ogrodzieniec i Krasnystaw. Szczegóły całej trasy możecie sobie obczaić na rmfmax.pl.

Też nie bądźcie na nie i wybierzcie się za tydzień 18 lipca w sobotę do strefy 57 w Przytkowicach pod Krakowem. Braci Kacperczyk co prawda tym razem tam nie będzie na tym festiwalu, ale za to będą między innymi Rojek, Kuban i Igo, czyli topka polskiej sceny. Jutro ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby wbić się tam za free, zgarnąć u nas na antenie podwójne wejściówki. Jeśli chcecie, to po 9 słuchajcie programu Lato na Maxa. Anka z Fiołasem na pewno coś tam fajnego wam wymyślą, co tam trzeba będzie zrobić, żeby je przytulić. A teraz muzycznie słuchajcie, przytuli nas Inna, rumuńska wokalistka ze swoim najnowszym singlem Morenito w RMF Max.

0: słońce, plaża i taka muza w głośnikach. Oj, można się rozmarzyć. Taki rewelacyjny klimat przyleciał do nas z Holandii. Duet Another i house'owa propozycja na wakacje 2026. Talk to you w RMF Max. W rankingu najczęściej szazamowanych numerów w Polsce są obecnie na miejscu trzecim. U nas dzisiaj na liście Hot Bands co prawda wypadli daleko, daleko poza najlepszą dychę. Może jutro po 20 wrócą do tych najlepszych. Pamiętajcie, że cały czas możecie na nich i też na inne numery głosować pod rmfmax.pl. Fukaj i Liwka ze swoim Chce Więcej też tam są.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

Sorry Papi od Topika, niemieckiego DJ-a i producenta, który tym razem zaprosił do studia Becky G, wokalistkę urodzoną w Stanach, ale jej korzenie są głęboko zakorzenione w Meksyku. Takie właśnie afrotechy w te lato będą rządzić na wakacyjnych imprezach, uwierzcie mi. No i również będą rządzić jutro po 21 w Max Party. Piotrek Świderski i DJ Sopran. Od nas na dziś to tyle. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Pamiętajcie, że jeszcze od 25 lista Hot Bands. Obecność obowiązkowa. Będę sprawdzał. Dobrej nocy. Cześć. Energia.